0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

po swoje, mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Mello Radio.
1: Ile jeszcze mogę znieść? Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień, w nadziei, że pojawisz się kiedyś.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: 97.7 i 8 FM. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8,11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Kiciu,
19: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
0: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
0: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
0: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Castorama.
20: Teoria
17: i praktyka.
20: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: osobom za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Melo Radio Wrocław. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
0: Wrocławianie z pasją.
4: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architekturę. Na początku swojej kariery zatrudnił się w miasto projekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
3: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
4: Tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest takie bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No, myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
3: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
4: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Gdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
3: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
4: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
3: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
4: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No, we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni. Po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać tak, jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
3: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
0: Do zobaczenia w galerii.
5: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą. Dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa, sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
3: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
5: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje sanatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
3: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
5: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, który można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu anturażu niż w Galerii Sztuki.
3: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia, na neonowym podwórku przy ulicy Ruskiej, i zabieram Was teraz tam.
9: Co jest grane we Wrocławiu?
3: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
10: Nie, to takie skojarzenie, pakistański office, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
3: No właśnie, tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
10: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
3: To znaczy?
10: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
3: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie się.
10: Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
3: W którym roku powstała?
10: 2009 był.
3: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
10: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby, że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system, często nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, mama tutaj jednej z autorki, próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no. Nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
11: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski. Przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe. Takie jedno chyba z tych miejsc, gdzie tworzy się taką sztukę, która naprawdę jest niezależna, nie powiązana z niczym. To ma też taki klimat swój, to miejsce, tak? Oni zaczynali od zera, ja to trochę później przyszedłem, tak? Ale też zaczynali od zera, to co różni przychodzili. I tak już zostało, tak?
10: Bo sztuka daje taką możliwość języka, szczególnie sztuki wizualne, gdzie na przykład jak się nie mówi, a się pokazuje sztukę, to można się wypowiedzieć, prawda? No bo osoba z niepełnosprawnościami, która na przykład jeszcze tego nie mówi, są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka wskazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje, a tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
12: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Artbrucie, to przywołuję pracę takiego mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności. Odmawiamy im prawa do uczuć. Jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież no nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego w swoich pracach bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca zrobiona na Expo we Włoszech i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii, ona ma bardzo charakterystyczne ery, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
3: Galeria Artbrut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac, kolekcję dzieł sztuki określanej jako Art Brut i Outsider Art.
9: Do zobaczenia w galerii.
10: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy, z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę. Obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
13: Nazywam się Krzysztof Tarnowski. Jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję, obserwując codzienność. Codzienność, że Nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko zwyczajna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje, bardzo publiczne.
3: Całe historie tutaj są w tych pracach.
13: Tak.
3: A co panu daje w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Artbrucie?
13: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabranie doświadczeń kolejnych wystawy. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
3: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
11: Właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje prace, tak?
3: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś?
11: Kiedy wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół i się zawsze przy stole pracowało, tak? Cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są żadni celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami, tylko to są prawdziwi twórcy.
3: Jak wygląda codzienność Artbrutu?
12: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
3: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Artbrucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
12: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką prostą pantoflową trochę, bo to środowisko rodziców, dorosłych niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną, ono się zna. Ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju, ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne, to jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
10: Tak, o część osób też po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś w innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład. Czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą. Wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych, wszyscy są jakoś tak się wspierają. No i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, czyli też mieliśmy takie prace bardzo auto-wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się całe jakby spektrum tych wszystkich tych wszystkich i problemów, i działań. Jakby przyjmujemy to, bo tym jakby się zajmujemy tutaj, no nie?
3: Wrocławska Galeria Art Brut współpracuje z uznanymi artystami, ale też z różnymi instytucjami. Ich lista jest naprawdę długa, a wśród nich są galerie z Berlina i Poznania, teatr w Lublinie czy fundacja z Drezna.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
14: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Kilka tysięcy lat potrafią mieć przedmioty, które można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym we wrocławskim Arsenale. Każdy z nich to oczywiście osobna opowieść. Was zapraszam do poznania jednej z nich. O słynnym już baranku spod Wrocławia, dokładnie z Jordanowa Śląskiego.
9: Muzea we Wrocławiu.
15: Ta figura barana wykonana jest z gliny, ma wysokość ponad 32 cm, długość 37 cm, waży ponad 3,5 kg. Krystyna Jarysz, adiunkt w Muzeum Archeologicznym, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest to figura wykonana z gliny, wewnątrz jest pusta. Została odkryta ponad 100 lat temu, w 1925 roku, podczas eksploatacji żwirowni w Jordanowie Śląskim. Tam w związku z tym, że już wcześniej w tej żwirowni pracownicy natykali się na zabytki archeologiczne, to tam też był prowadzony taki nadzór archeologiczny i właśnie osoba, która prowadziła ten nadzór, została powiadomiona, że coś znaleziono. Więc niezwłocznie ten człowiek się tam udał i okazało się, że na głębokości około pół metra znaleziono właśnie figurę tego barana. Figura spoczywała na lewym boku, prawy bok był uszkodzony i podczas eksploracji tył barana został też uszkodzony, więc tutaj widzimy ten jeden bok i tył został zrekonstruowany jeszcze w czasach przedwojennych.
3: A ja właśnie chciałam powiedzieć, że świetnie zachowany.
15: No tak, ogólnie jest bardzo dobrze zachowany, bo jest kompletny. To nie jest tak, że czegoś brakuje, bo bardzo często podczas badań archeologicznych natykamy się na naczynia czy przedmioty wykonane z gliny, ale i nie tylko z innych surowców. Nie całe. Natomiast tu było takie szczęście, że ta figura była cała. On jest dość duży i jest unikalny, dlatego że z tego okresu i można się pokusić nawet o stwierdzenie, że może i trochę z późniejszych. Nie znamy takiego tak dużej figury zwierzęcej z terenu Europy. Oczywiście w tym okresie, bo to mówimy o okresie mniej więcej 5000 lat temu, właśnie znane są, no może przedstawienia, wizerunki zwierząt, czy baranów, czy głów zwierzęcych, baranków z tego okresu, ale to są bardzo małe przedmioty. Na przykład uszka, naczyń, to są bardzo małe, lub też znamy jedną główkę, którą odkryto też przed wojną, główkę barana, bardzo małą, z osady właśnie tej kultury, bo mówimy o kulturze pucharów lejkowatych, z Głogowa Nosocic.
3: A to jest tak, że skoro ta figurka została znaleziona pod Wrocławiem, można zakładać, że ona stamtąd dokładnie pochodzi, czy była jakoś przemieszczana na przestrzeni lat?
15: Została tam znaleziona, przy baranie znaleziono jeszcze fragment ostrza krzemiennego oraz naczynie typowe dla kultury pucharów lejkowatych, czyli puchar lejkowaty. Mniej więcej niecały metr dalej znaleziono jeszcze kubek należący do tej kultury i fragmenty ceramiki. Niestety obecnie nie zachował się ten puchar lejowaty ani ten narzędzie krzemienne, natomiast mamy jeszcze ten kubek w zbiorach, on jest niecały, oraz te fragmenty ceramiki. Co do barana, całkiem niedaleko, bo też w Jordanowie, ale niedaleko od znalezienia figury barana znaleziono również osadę tej społeczności kultury pucharów lejkowatych, więc ten baran wydaje się, że był wykonany właśnie przez tę społeczność, która te tereny wówczas zamieszkiwała.
3: Dlaczego oni wykonywali figurę barana? Tak po prostu dla ozdoby? Czy to nie jest takie proste?
15: No tak, proste byłoby bardzo proste odpowiedzieć, natomiast to są czasy, przypomnijmy, mówimy tu o okresie 5000 lat temu. Nie mamy do tego czasu, z tego okresu żadnych źródeł pisanych, więc tu nie możemy mówić czegoś z całą pewnością. Natomiast, no cóż, on jest unikalny, bo jest to rzadkie znalezisko, tak jak już wspomniałam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy, że społeczności rolnicze, a to jest właśnie ten okres neolitu, no dla nich było bardzo ważne zwierzęta, te zwłaszcza hodowlane, więc zapewne baran, jak i pewnie i inne zwierzaki, no były istotne dla tych społeczności, bo oprócz oczywiście takiej funkcji, no te zwierzęta miały funkcje użytkowe, wiadomo, związane z pożywieniem, natomiast no barany też mają runo, mają wełnę, można z tego później wykonywać odzież, różne tkaniny, które się przydają i tak dalej, więc zapewne ten baran, w ogóle baran, pełnił istotną rolę dla tych społeczności. Ale jaką konkretnie rolę mogła pełnić ta figura? No, tego się nie dowiemy. Zapewne było to związane z jakimś systemem wierzeń, możemy tak przypuszczać dla tych ludzi. On był istotny. Można też, może przez analogię, ale dość odległą, żeby sobie to jakoś wyobrazić, też zajrzeć nawet do Starego Testamentu. To są inne czasy troszkę, inne miejsce, trochę inni ludzie. Natomiast tam też jest mowa na przykład o składaniu ofiar z baranków. I w ogóle ten motyw tego baranka był bardzo ważny dla wierzeniach w religiach tych starożytnych z Bliskiego Wschodu. Także możemy założyć, że ten baran jordanowski zapewne też był bardzo ważny dla tych ludzi, ale niestety szczegółów nie poznamy już.
3: A jeśli chodzi o taką bardziej niedawną przyszłość, to ta konkretnie figurka barana z Jordanowa, ona też jest ważna dla nas oprócz tej wartości historycznej, bo też została odwzorowana nieraz.
15: Tak, jak najbardziej. No jedna rzecz, że muzea też sobie jakby robią kopię tej figurki i po prostu zwiedzający mogą po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, jak taka figura wyglądała. To jest jedna rzecz. Natomiast też z tego, co wiem, to gmina Jordanów ma w herbie właśnie tego barana. No to bardzo cieszy, że ten baran jednak gdzieś funkcjonuje w szerszej świadomości.
3: A to jest taka naturalna droga dla znalezisk właśnie takich wokół Wrocławia, że one trafiają do Wrocławia, do muzeum, czy jakby wyjątkowość tego znaleziska sprawiła, że on tu jest?
15: To znaczy, on został odkryty w 1925 roku i tutaj we Wrocławiu, w ówczesnym Wrocławiu, to było bardzo duże muzeum, które miało taki bardzo prężnie, mocno rozwinięty dział archeologiczny i tutaj faktycznie dużo, bardzo dużo, znakomita większość znalezisk właśnie z wykopalisk czy z przypadkowych znalezisk archeologicznych trafiała właśnie tutaj do muzeum i dlatego ten baran tutaj się znalazł. Natomiast on jest wyjątkowy dlatego, że po prostu jest takim baranem.
3: I można go podziwiać na stałej wystawie.
15: Tak, jak najbardziej. Naszego barana można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Archeologicznym w Arsenale, na drugim piętrze. On jest w odrębnej gablocie.
3: W Arsenale oprócz Muzeum Archeologicznego mieści się też Muzeum Militariów i w nim również można znaleźć różne ciekawe przedmioty.
9: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
16: Doktor Mariusz Cieśla, kierownik Muzeum Militariów.
3: Jesteśmy przy
16: krzywolufowym, ciężkim karabinie maszynowym.
3: I co to jest za broń? Dlaczego ona jest warta osobnej opowieści?
16: Może zacznę od 2002 roku, bo wtedy zaczyna się jej historia w Arsenale. Broń tą znaleźliśmy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki w dzisiejszej Akademii Wojsk Lądowych.
3: Napisali... Razem z innymi, tak?
16: Tak, dokładnie. Znalazłem to, ja wtedy jeszcze służyłem w wojsku, bo jestem byłym wojskowym i kierownik wtedy, pan Jerzy Zarawski, wystosował odpowiednie pismo do władz wojskowych i nam ta broń została nam dana w darze.

0: ten karabin krzywolufowy. Ale tutaj odnośnie przekazania nam tego karabinu, niestety bardzo szybko zareagowało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i skontaktowało się z Ministerstwem Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej anulował decyzję dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego i tą broń przyznał Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. No odwołaliśmy się, ale wtedy ministrem był pan Szmajdziński. On podtrzymał swoją decyzję i od 2003 roku broń ta jest na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale u nas jest w długoletnim depozycie i można ją tutaj oglądać.
1: I robi wrażenie, w sensie wydaje mi się, że to jest bardzo, no jest nawet napisane, ciężka.
0: Tak, ciężka. W zasadzie broń ta jest w stanie magazynowym, to znaczy ona chyba nigdy nie była strzelana i dlatego pani zapytała na początku, na czym polega jej wyjątkowość, na tej krzywej lufie. I poza tym jest to jedyny egzemplarz w Polsce, tylko jeden.
1: I dlatego czyli to była jakaś pomyłka przy produkcji?
0: Nie, to nie była pomyłka. Tutaj, jak wspomniałem, ten 2002-2003 rok, na początku nie wiedzieliśmy, po co Rosjanie zrobili coś takiego, bo to jest rosyjska broń. Na pokrywie komory nabojowej jest znak zakładów w Tule, które produkują broń. To też samowary, ale w większości broń. I pod spodem jest rok produkcji 1953. No to tu taką anegdotkę żeśmy ukuli, że rok 1953 to jest rok śmierci Józefa Stalina. No i wtedy była aż taka załowa w Związku Radzieckim, że lufy opadały nawet, prawda? Ale nieprawda. Nieprawda, Rosjanie zrobili to na początku lat 50. Powstała koncepcja u nich robienia takich umocnionych stanowisk obronnych wzdłuż swoich granic, zwłaszcza granicy rosyjsko- czy radziecko wtedy jeszcze fińskiej i radziecko-chińskiej. I tam te karabiny maszynowe były właśnie w użyciu. Ale nie wiemy, ile ich wyprodukowali, czy one tam dalej są, nie wiemy tego. To ciekawostka, bo w żaden sposób nie jest to efektywna broń. Nie, to jest ślepy zaułek. Każdy karabin ma prostą lufę i tutaj tak to do dzisiaj produkują. Natomiast no, Rosjanie zrobili coś takiego, nam dali jedną sztukę, być może po to, żeby pokazać, prawda, że oni potrafią zrobić nawet karabin z krzywą lufą, żeby pokazać swoją technikę.
1: W jaki sposób to trafiło do Wrocławia w ogóle? No bo skoro taka broń jest...
0: Tego nie wiemy. Są takie poszlaki czy wzmianki w internecie, że w latach 70. broń ta była w WAT-ie, czyli Wojskowej Akademii Technicznej. I oni być może to oglądali. No to jest, oni zajmują się techniką, między innymi techniką broni strzeleckiej. Tak? I później być może trafiła, nie wiem, czy to będzie lata 70., czy lata 80., trafiła do Wrocławia.
1: Być może.
0: Znaczy, no raczej chyba tak, bo wojsko, jeżeli była w WAT-ie, to tutaj do naszego sławnego zmechu trafiła, tylko no nie wiemy w jakim czasie. No, rzeczywiście. Bo jak ciekawostka pokazywane, to nie jest jakaś super technika, ale ta krzywa lufa robi wrażenie. Tu dodatkowo jest skrzynia, gdzie są dwie lufy jeszcze tak zwane zapasowe i tu mamy na tym schemacie stanowisko. Bo ono było całe wkopane w ziemię, bo to było takie pancerne stanowisko, umocnione, także żołnierz tam był bezpieczny.
1: A widać, czy ktoś to próbował w ogóle nabić na przykład?
0: To znaczy, mówisz strzelać tego?
1: Znaczy, nie. Strzelać, rozumiem, że pan powiedział, że nikt z tego nie dałoby się, ale...
0: Nie, dałoby się.
1: Dałoby się.
0: Tak, Rosjanie mówili, że z tego się da strzelać. Nawet no, tu jest celownik, taki peryskop. To jest taki celownik na zasadzie taki sam jak peryskop okrętu podwodnego, bo jest tylko jedna publikacja na temat tego Polska. To jest w Nowej Technice Wojskowej numer 3 z 97 roku. Jest taki artykuł na jedną stronę. W większości to są rysunki, ale autor tam mówi właśnie, że cała treść jest przetłumaczona z tajnej radzieckiej instrukcji. Także może już więcej nie mówmy, bo faktycznie jest to tajne.
1: Dobrze, i można tę broń na stałe tutaj oglądać.
0: Tak jest. Tutaj można na stałe sobie tą broń zobaczyć. No jak powiedziałem, jest to taka bardzo ciekawostka, bo powiedziałem, to jest ślepy zaułek. bo ta lufa na pewno bardzo się szybko zużywała przy strzelaniu, trzeba było ją wymieniać, chociaż no, instrukcja według artykułu nowej technice wojskowej, wyszkolony żołnierz wymieniał lufę w 15 sekund. Może tak było, trudno tutaj to się z tym nie zgodzić, ale może tak było, że wymieniał, ale trzeba ją było wymieniać dość często, bo szybkostrzelność tej broni była duża, no to było 1000-1500 strzałów na minutę.

0: budzi ta broń zastanowienie zwiedzających? Zwraca uwagę.
1: Tak, ale tak z uśmiechem.
0: Broń palna zajmuje sporo miejsca we wrocławskim Muzeum Militariów, ale znajdują się tam też m.in. unikatowe kolekcje hełmów czy białej broni.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Startupy we Wrocławiu rozwijają się bardzo dynamicznie. I nie mówimy już tu o zwykłych, ale nowych aplikacjach na telefon. Teraz mówimy już o projektach, które wymagają pracy naukowców, którzy na przykład budują kamery, które latają w kosmos i robią zdjęcia satelitom. Produkują specjalne drobinki chemiczne, dzięki którym ekrany w naszych telewizorach świecą jaśniej i mają lepsze kolory. Temu, jak branża rozwija się we Wrocławiu i jak podbija świat, od lat przygląda się Michał Karbowiak z Polish Tech Minds.
7: Nasz Wrocław.
8: Wrocław jest jednym z czołowych, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, ośrodków startupowych, czyli tych miejsc, gdzie istnieją, są zakładane firmy technologiczne o wysokim potencjale wzrostu. To wynika zarówno z potencjału samego miasta, z potencjału wrocławian, czyli najczęściej studentów uczelni wyższych, ale wynika też z tak zwanego ekosystemu, czyli ze wszystkiego tego, co powoduje, że taka firma może urosnąć. Startup to jest młoda firma technologiczna, logiczna o wysokim potencjale wzrostu. Gdybym miał się odwołać do takiego najbardziej jaskrawego przykładu, no to Eleven Labs, czyli firma założona przez dwóch Polaków, która łączy w sobie technologię AI i głosu. Wydaje mi się, że w ciągu 4 lat urosła do 11 miliardów dolarów wyceny, czyli w ciągu 4 lat ten wzrost jest wykładniczy, zarówno jeżeli chodzi o wartość spółki, liczbę klientów. To jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład. Są także inne, również związane z Wrocławiem.
6: No właśnie, porozmawiajmy trochę o takim myśleniu, które we Wrocławiu się zrodziło i które rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na świecie widać.
8: No, według ostatniego raportu National Foundation for American Policy jest 9 Polaków w Dolinie Krzemowej, którzy zbudowali firmę wartą $1 miliard lub więcej. To są firmy, które pozostają wyłącznie w prywatnych rękach, więc nie wyszły jeszcze na giełdę. No i wśród nich jest firma Starburst, założona przez Kamila Bajdę-Pawlikowskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Człowieka, który nawet na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej pracował we Wrocławiu. Ona jest wyceniana na $3.3 miliarda, a zajmuje się połączeniem big data, czyli wielkich zbiorów danych z AI, czyli sztuczną inteligencją. No i to jest taki, powiedzielibyśmy z angielskiego, role model, taki wzór, na który mogą się powoływać, moim zdaniem, wrocławscy startupowcy.
6: Co jeszcze tutaj powstało?
8: No mamy choćby Infermedicę, czyli znowu AI w ochronie zdrowia. Jest oczywiście Brand 24, czyli narzędzie do monitoringu internetu. Jest tekst, który kiedyś nazywał się LiveChat. To są już oczywiście firmy o określonej historii, ale wymieniam je dlatego, że mają taki wysoki komponent technologiczny i są po prostu rozpoznawalne nie tylko na świecie, czy właściwie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I mam nadzieję, że takich przykładów będzie z każdym rokiem coraz więcej.
6: Przyglądasz się temu, analizujesz to. Twój ostatni raport co pokazuje?
8: On pokazuje, że jest ogromny wpływ polskiej diaspory technologicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli że właśnie są Polacy, którzy zakładają miliardowe biznesy i trzeba sobie powiedzieć, że to są wyceny na przykład $850 miliardów OpenAI, stworzona przez Wojtka Zarembę z Kluczborka. To są pieniądze właściwie niewyobrażalne, moim zdaniem. No i też nie niewyobrażalny jest wpływ, no bo OpenAI to oczywiście twórcy czata GPT. Takich przykładów jest więcej. Cieszę się, że są wśród tych założycieli także kobiety, jak Joanna Kochaniak, która jest współzałożycielką takiej firmy Upside, wycenianej na $1.5 miliarda. To nie są tylko dane amerykańskie, dane takiego portalu europejskiego, który się nazywa Deal Room, pokazują, że suma tych jednorożców, na to się mówi, czyli startupów wartych przynajmniej $1 miliard, gdyby ich podzielić między założycielami te pieniądze, to by było $125 miliardów na Polskę przypada. To jest czwarte miejsce w Unii Europejskiej, piąte w Europie, licząc Wielką Brytanię, a nie licząc Rosji, więc wpływ tej diaspory i to, co ona potrafi stworzyć technologicznie, jest ogromny.
6: Mam trochę problem, żeby sobie wyobrazić te pieniądze.
8: Nic dziwnego. Myślę, że dla każdego z nas kwota $850 miliardów czy $125 miliardów, one się już w pewnym sensie zlewają i nie możemy sobie ich wyobrazić, ale to tylko pokazuje skalę wpływu Polaków w sektorze technologicznym. Chcę powiedzieć, że na przykład z Wrocławia pochodzi Łukasz Kajzer, czyli człowiek, który był współautorem takiej absolutnie przełomowej pracy Attention is All You Need, i to jest praca, która postawiła nowy fundament pod rozwój sztucznej inteligencji. Łukasz, czyli to wszystko, co dzisiaj znamy, to są tak zwane modele transformatorowe, czy architektura transformatorów. Natomiast Łukasz jest też doradcą i inwestorem w takiej spółce, która się nazywa Pathway i która dzisiaj zastanawia się, co będzie dalej, czyli jak sztuczna inteligencja może się rozwijać taniej, bo problemem, który zauważamy, do rozwoju sztucznej inteligencji potrzeba a. potężnych środków, b. potężnej mocy obliczeniowej, c. nieprawdopodobnej ilości energii. A Pathway pracuje nad tym, jak zrobić tak, żeby to wszystko można było robić efektywniej, i opracowuje model, który ma upodobnić sztuczną inteligencję do inteligencji człowieka. Czyli gdybyśmy to mieli tak obrazowo powiedzieć, to dzisiejsze modele sztucznej inteligencji są trochę jak papuga, którą możemy napełnić wieloma danymi, ona je będzie powtarzać, ale nie będzie ich rozumieć, a Pathway pracuje nad rozwiązaniem, które ma upodobnić AI do dziecka, które w procesie rozwoju nabiera nowych umiejętności i w czasie staje się coraz lepsze, coraz mądrzejsze. No i to jest rozwiązanie, które jest wspomagane w cudzysłowie z Wrocławia, dlatego że współzałożycielem tej firmy i szefem jej technologii jest Jan Chorowski, który jest po Uniwersytecie Wrocławskim.
6: No, jak tak cię słucham, no to mam wrażenie, że big data, sztuczna inteligencja, to jest taki core tych startupów.
8: Pewno jest tak, że dzisiaj mamy po prostu do czynienia z rewolucją sztucznej inteligencji, co z kolei powoduje, że te najlepiej wyceniane firmy raczej pochodzą z tego sektora i właśnie cały software, oprogramowanie, w cudzysłowie, kręci się wokół wielkich zbiorów danych big data bądź sztucznej inteligencji. Natomiast zupełnie nie lekceważyłbym takiego sektora biotechnologicznego, czyli wszystkiego tego, co możemy zrobić i zrozumieć w obszarze generowania leków na przykład, czy po prostu wspomagania biologicznego rozwoju człowieka. Myślę, że takie trendy też są obserwowalne, a najbardziej przełomowy będzie ten, który te dwa strumienie połączy, czyli ten, w którym oprogramowanie nieprawdopodobnie wysokiej jakości wykorzystamy do tego, żeby ludzie byli zdrowsi, żyli dłużej bądź mogli wyleczyć choroby, z którymi się dzisiaj męczymy.
6: Wróćmy trochę do twojego raportu, bo powiedzieliśmy o liczbach, a jakie są wnioski z tego raportu? Co z niego wynika?
8: Wniosków jest kilka. Pierwszy jest taki, że Polska na pewno może skorzystać na tym, jak wspaniałych przedsiębiorców technologicznych ma, i to jest, czyli oni są pewnymi naturalnymi ambasadorami naszego kraju na świecie. Drugi wniosek jest taki, że musimy zrobić wszystko, żeby oni ze swoimi doświadczeniem i pieniędzmi do Polski wrócili. Oni nie muszą się tu przeprowadzać, wystarczy, że będą inwestować w te firmy, bo już rozumiemy, że zawsze wtedy, kiedy oni się dokładają do rozwoju tych firm, to te firmy rosną szybciej niż bez nich. A trzecia rzecz jest taka, że musimy bardzo pracować także z polską diasporą technologiczną, no bo jeżeli Polaków, którzy założyli miliardowe biznesy w Stanach, jest 9, to Hindusów 96, a przedstawicieli Izraela 60. Jest kogo gonić, jest po co gonić, ale są też zdrowe fundamenty, żeby to zrobić.
6: No właśnie, jak to nas plasuje? Jak byś to ocenił?
8: Myślę, że bezapelacyjnie Polska znajduje się w czołówce światowej, jeżeli chodzi o jakość, szczególnie informatyków, i to pokazują akurat wszystkie rankingi. My ich fenomenalnie kształcimy. Część z nich odnosi spektakularne sukcesy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc w skali do gospodarki to jest nawet trochę lepiej, czy w skali do wielkości kraju. Czyli polscy inżynierowie to jest dzisiaj serce OpenAI, to są ludzie zaangażowani w NVIDIA i w cały sektor rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie jest tylko takie, największe wyzwanie, jakie stoi, to jest połączenie Polski z tą polską diasporą technologiczną, ale to się też zmienia, dlatego że przykładowo założyciel firmy Apple, Steve Woźniak, pochodzące to nazwisko jest oczywiście z Polski, on miał polskiego tatę, ale dla niego Polska była takim dalekim krajem. Dla Luka Noska, który się już w Polsce urodził i jest inwestorem Ilona Muska, to jest kraj urodzenia i takiego, gdzie się odwiedza rodzinę. A już dla Matiego Staniszewskiego, czyli współzałożyciela Eleven Labs, wycena 11 miliardów dolarów, to jest kraj pierwszych inwestorów, pierwszych klientów, przyjaźni, mentorów i rozwoju talentu. To połączenie z Polską jest coraz silniejsze. I są dzisiaj młodzi, fantastyczni polscy innowatorzy, jak Fryderyk Wiatrowski, choćby z Victor.com, który mówi, ja nie chcę budować firmy nigdzie indziej, ja chcę ją budować właśnie w Polsce.
6: Naturalnie mi przychodzi na myśl ta dyskusja, która się też przetoczyła ostatnio przez Polskę i przez Wrocław, o inwestycje w naukę, żeby zwiększyć te nakłady do 3% PKB, czyli jakby twój raport, twoje obserwacje i w ogóle to, co się dzieje na rynku startupowym, pokazuje, że inwestycja w naukę, inwestycja w zdolnych, mądrych ludzi naprawdę przynosi efekty.
8: Bezapelacyjnie inwestycja w naukę przynosi efekty, przy czym trzeba powiedzieć, że to musi być mądra inwestycja, czyli również polska nauka musi się zmienić. To nie wystarczy dosypać do niej pieniędzy. Mam na myśli, że jednak w porównaniu do tych amerykańskich uniwersytetów czy zachodnich, nasze są dość schierarchizowane, takie zastane, powiedziałbym, organizacyjnie. Mam na myśli wyższe uczelnie. Dlatego pojawiają się pomysły, także pochodzące z Wrocławia od profesora Leszka Pacholskiego, żeby utworzyć nowe instytuty badawcze. Instytuty, które będą bardziej nakierowane na współpracę z przemysłem, bo to, co udało się fantastycznie tym polskim innowatorom, to jest przenieść to, nad czym pracowali na poziomie naukowym, na poziom wdrożeniowy. Natomiast w Polsce jest taka dolina śmierci, prawda, między tym, co naukowcy opracowują na uniwersytetach, a to, co później jest realnie wykorzystywane w gospodarce. No i przykłady firm takich jak OpenAI czy Snowflake, współzałożonych przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wtedy, kiedy ten intelekt przeniesiemy z akademii do biznesu, dzieją się wielkie rzeczy. Ale żeby to się stało, to nie wystarczą tylko pieniądze, więc z jednej strony chodzi oczywiście o inwestycje, ale z drugiej strony chodzi też o połączenie, pewną zmianę wewnętrzną, mentalną, ale też organizacyjną polskiej nauki.
6: Wróćmy trochę do Wrocławia. A z twojego doświadczenia, czego Wrocław potrzebuje, żeby jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku?
8: Z mojej perspektywy jednym z najważniejszych elementów ważnych dla dalszego rozwoju Wrocławia są połączenia międzynarodowe, w tym rozumieniu, że to jest połączenie wrocławskiego ekosystemu z innymi międzynarodowymi ekosystemami, takimi choćby jak Berlin czy Praga, czy może w dalszej części po prostu Dolina Krzemowa. Dlatego, że to jest jedno wielkie koło zamachowe. Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli jeżeli firma rozwija się we Wrocławiu, to stety albo niestety, żeby pozyskać nową rundę finansowania, czyli dostać zastrzyk kapitału, musi go szukać także na innych rynkach. Także dlatego, że dolar czy euro są po prostu inaczej przeliczane na złotówki. Poza tym geniusz nie rozwija się w izolacji. Żeby geniusz mógł rozbłysnąć, rozkwitnąć, to potrzebuje innych fantastycznych ludzi, także tych, którzy mieszkają w innych częściach świata. W związku z czym, jeżeli stworzymy rodzaj, ja bym powiedział nawet nie mostu, bo most jest taki statyczny. To musi być rodzaj przepływu intelektualnego pomiędzy Wrocławiem a największymi ośrodkami na świecie, takimi jak Palo Alto. To wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym rozwoju ekosystemu, ale chodzi właśnie o dynamikę i o to, żeby nie budować rzeczy we Wrocławiu tylko dla Wrocławia, tylko żeby budować we Wrocławiu rzeczy dla świata.
7: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
6: Jubileuszowa 10. edycja największej konferencji technologiczno-biznesowej Made in Wro odbędzie się w dniach 27-28 października we wrocławskiej hali stulecia.
2: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
11: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
10: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
11: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
10: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
2: Po reklamie. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
15: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gondów Mały.
7: Remonty we Wrocławiu.
16: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotnicza 22. Kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne. Mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
15: To bardzo stary port, dodajmy.
16: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Ot, taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
15: W jakim stanie jest ten budynek?
16: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, klatka schodowa, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
15: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
16: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrze, odrestaurowane zostaną schody. Również stolarka okienna, stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
15: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
16: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten jego stan techniczny. Stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową. Teraz przyszedł czas na kolejną.
15: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
16: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
15: Największe podwórko we Wrocławiu, ono
0: ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
16: Tak, podwórko na Łubinie w kwartale ulic Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką, mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
0: Wrocławski budżet obywatelski?
16: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, tak też się stało. Projekt wygrał, plac zabaw powstał. Bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do balansowania, pojawiły się też tablice sensoryczne, a także, co ciekawe, takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników. I to był taki pierwszy sygnał do zmian, które zaczęły się dziać na podwórku, ponieważ projekt WBO został rozbudowany, dostał wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego i my już w październiku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, które będą kontynuacją tego placu zabaw. Powstanie mini skatepark, będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń, taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
0: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia tych prac.
16: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie, kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania, nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały za sucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej ma cień, czy ono, nie wiem, ma stoiny wodne. I tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
0: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania. Śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe. Będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
16: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie. Czyli plac zabaw, który już powstał oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszokomunikat pieszojezdnych.
0: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
16: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
0: No właśnie, to jest takie podwórko, ogromne podwórko kamieniczne, ale są tam też oficyny. Jak to się stało, że ono jest tak duże?
16: Podwórko dzisiaj bardzo duże, wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Na podwórku mieściły się fabryki, zakłady, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, ale pozostały fundamenty. Więc zobaczymy, co odkryjemy przy pracach budowlanych.
0: I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś na terenie tego podwórka mieściły się winnice. A teraz już tak jak obiecałam wcześniej, przenosimy się na drogi Wrocławia i Dolnego Śląska.
7: Eksperci radzą mieszkańcom Wrocławia.
14: Komisarz Rafał Greczuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
14: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba no, nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym no nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia. Od 5 lat musi mieć prawo jazdy. Nie może być nikt na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie, przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs ze zakresu bezpieczeństwa.
0: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
14: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. No mała chciałbym przeszczyt, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia.
0: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
14: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią no, jeździć szybciej i mają no, tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
14: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie też często poważniejszych wypadków.
0: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
14: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje mi się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to polecam, zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
0: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
14: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
0: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
14: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy wszyscy, musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedziesz samochodem, rowerem, hulajnogą, elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu, no dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
0: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
18: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabiorę Was na Plac Budowy i do teatru. Stowarzyszenie Kobietostan to wrocławska grupa, która robi teatr w miejscach, gdzie właściwie nikt się tej sztuki nie spodziewa. W więzieniach, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności i w domach samotnej matki. Co dokładnie robią aktywistki? Z kim pracują? I co chcą pokazać publiczności? O tym w drugiej części programu, a teraz, tak jak obiecałam, Plac Budowy, Brochów i Łopata wbita, a za niespełna 2 lata ma powstać tam 200 mieszkań na wynajem. TBS Wrocław zaczyna budowę. W bloku na parterze będzie miejsce na duży sklep, lokale usługowe, przedszkole i miejską bibliotekę, a także na nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja ma spełniać standardy zielonego budynku, będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu, a w pobliżu powstanie zielony skwer.
7: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
20: Symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę mieszkań od TBS Wrocław w ramach inwestycji na osiedlu Brochów. Spotykamy się tutaj w miejscu szczególnym. Ruszamy pełną parą z budową 200 mieszkań na stabilny i tani wynajem we Wrocławiu. Nie jest to po prostu budowa, to jest największa inwestycja, którą TBS Wrocław realizuje w ramach swojego planu rozpisanego do roku 2028. Poproszę panią prezes Iwonę Gosę o kilka słów.
21: Inwestycja planowana jest do oddania już do zasiedlenia w drugim kwartale 2028 roku. Wykonawca rozpoczął już ciężkie roboty związane z wykopami pod część garażową. Inwestycja jest i będzie przyjazna dla mieszkańców. Spełniamy standardy zielonego budynku. Będzie dużo zieleni, będzie woda opadowa zagospodarowana w dużej części na terenie inwestycyjnym. Będzie zagospodarowany skwer zielony, będą ławki, przyjazne obszary dla mieszkańców po to, aby sobie również móc odpocząć od ciężkiej codzienności. Patio będzie zlokalizowany, plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców. Co ważne do zaakcentowania jest również, że w części parterowej budynku będą lokale usługowe, będzie również znajdowała się część społeczna i przewidziane jest tutaj przedszkole, jak również miejska biblioteka publiczna. Znajdą również swoje powierzchnie wielkopowierzchniowy sklep, jak również drobne lokale usługowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że te prace już się rozpoczęły i już są w takim zaawansowaniu. Dziś symbolicznie zaakcentujemy te prace po to, żeby, mam nadzieję, w 2028, może na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, inwestycje odebrać i oddać do użytkowania.
7: Wrocławianie z pasją.
6: A teraz reżyserka Agnieszka Bressler i pedagogzka Iwona Konecka opowiedzą o Kobietostanie.
1: Kobietostan jest wrocławską organizacją równościową, która za taki swój cel, za misję stawia sobie przywracanie głosów niesłyszalnych, tych historii, które są gdzieś ukryte, uwidacznianie tego, co na co dzień gdzieś w tym dyskursie publicznym nam się gubi, tych wszystkich tematów, przede wszystkim tematów dotyczących kobiet, które chcemy przywrócić na powierzchnię.
3: Kobietostan to jest taka kraina, w której możliwe są rzeczy, które często naokoło bywają niemożliwe i wśród nich jest przede wszystkim spotkanie. Takie szczere, otwarte, w bezpiecznej atmosferze, no i twórcze. My pracujemy w dużej mierze z kobietami, na przykład w tym roku we Wrocławiu, z kobietami z doświadczeniem kryzysów różnego rodzaju. Też często pracujemy z kobietami osadzonymi, ale też ze wszystkimi nami, które potrzebują spotkania i potrzebujemy porozmawiać i poujawniać rzeczy, które nam są bardzo bliskie, a które w takim szerokim dyskursie nie są słyszane. Na przykład poświęcone tematom menstruacji i menopauzy, które ja też współtworząc ten spektakl na własnej skórze doświadczyłam, jakie to jest poruszający i wzmacniający moment, kiedy możemy te rzeczy, które zwykle szepczemy tylko najbliższej przyjaciółce albo mamie na ucho, powiedzieć sobie głośno. Daje taką ogromną siłę w poczuciu, że ja nie jestem z tym sama.
6: W jaki sposób pracujecie z kobietami?
1: Tworzymy teatr partycypacyjny i ta partycypacja, czyli to uczestnictwo, odbywa się na wszystkich poziomach. Praktycznie nigdy nie przychodzimy do grupy z gotowym tematem, czy z gotowym, nie wiem, scenariuszem, wizją spektaklu, tylko to jest coś, co powstaje z tego spotkania. Poszukujemy tematów, które są dla nas ważne, ale też później sposobów przekucia tego tematu w jakąś opowieść sceniczną. Współpiszemy scenariusze, wspólnie się pochylamy nad tym, w jaki sposób widz czy widzka w ten spektakl wchodzi. Często to są działania jakoś interaktywne i od początku do końca uczestniczki naszych warsztatów, a później spektakli są jakby zaangażowane, czują się odpowiedzialne za te procesy, mają poczucie, że to jest coś, co robimy wspólnie, razem i że to jest nasza wspólna opowieść. Pamiętam, jak realizowałyśmy spektakl w zakładzie karnym i to były takie bardzo trudne historie, którymi dzieliły się dziewczyny i jedna z nich powiedziała nam wtedy, że to, co jest niewypuszczone, rośnie w środku i że to uwolnienie jest takimi drzwiami, które można odemknąć, żeby wypuścić z siebie te trudne tematy, zintegrować je i w ten sposób teatr może być też terapeutyczny.
6: Jakie wam się pojawiają tematy, jakie zagadnienia, z czym kobiety pracują z wami?
3: Mówimy i rozmawiamy i potem razem mówimy i o tematach trudnych, na przykład związanych z wykluczeniem społecznym, bo proszę sobie wyobrazić, jaka stygma jest na kobiecie, która odbywa karę pozbawienia wolności. Co się dzieje z nią i jej otoczeniem, kiedy ona potem wychodzi na wolność. Ale rozmawiamy też o tematach takich ku sprawczości i ku zmianie. Na przykład, co to znaczy, że kobieta może mieć władzę.
1: Dwa nasze spektakle dotykają takich tematów, które właśnie wypłynęły z rozmów. Z jednej strony nasza wrocławska grupa warsztatowa kobiet zaprasza na pokaz zejścia, czyli takiego zdarzenia performatywnego, spektaklu, który mówi właśnie o zmaganiu się z kryzysem. Zejście jako trochę też metafora depresji i tego, co można wziąć w jaki sposób przekuć tą słabość w siłę, w jaki sposób pozbywszy się tych wszystkich masek, które narzucane mamy społecznie, możemy też z momentu trudności znaleźć w sobie siłę, żeby powstać. Zejście, ale też w drugą stronę. Wyjście, wzrośnięcie. A druga nasza propozycja to Matkopolis, spacer po braku, w którym z kolei przyglądamy się znowu tematowi niewidocznemu, czyli opiece nad dzieckiem w przestrzeni publicznej, tej matce, która zmaga się z niedostosowaniem miasta do potrzeb opieki nad dzieckiem, z krawężnikami, z brakiem przewijaków, ale z drugiej strony przede wszystkim zmaga się z oceną, zmaga się z wzrokiem, z opiniami wszystkich dookoła, którzy uważają, że dla tego dziecka i dla tej matki najlepsze miejsce jest w domu, a nie na ulicy, a nie w restauracji, a nie na wydarzeniu kulturalnym.
6: I broń Boże, żeby karmiła w przestrzeni publicznej.
1: Broń Boże, właśnie dlatego jesteśmy po wydarzeniu Karmimy Piersią na Świdnickiej, w ramach którego zaprosiłyśmy matki karmiące piersią do tego, żeby wspólnie usiąść na krzesłach performatywnie w obecności przechodniów i nakarmić dzieci po prostu.
6: Wspomniałaś o tym właśnie, jak miasta są albo nie są przystosowane. A jak to wygląda we Wrocławiu z twojej perspektywy?
1: Ja jestem na świeżo, bo jestem mamą dwulatka i dla mnie to było odkrycie miasta na nowo. Dla mnie to były po prostu historie tych dni, kiedy ja się bardzo spieszyłam i przyjeżdżały 3 tramwaje wysokopodłogowe pod rząd. Albo kiedy wysiadałam z tego tramwaju, klinował mi się wózek i nikt nie był w stanie mi pomóc, a tylko rzucić komentarzem typu: pani nie wie, że się z tramwaju wózkiem tyłem wysiada. Ja nie wiedziałam, robiłam to po raz pierwszy. To też były dla mnie takie trudne momenty. Momenty, kiedy ktoś w restauracji wstaje i się przesiada do innego stolika gdzieś dalej, bo ja karmię piersią. Myślę, że ten spektakl jest takim właśnie naszym wspólnym głosem o tym, żeby zaznaczyć, że to jest nasza przestrzeń. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dzieci, jest przestrzenią matek karmiących, matek z dużymi wózkami, matek nieogarniających, bo my nie musimy ogarniać cały czas. Potrzebujemy też tej pomocy.
3: Mamy też fajny feedback od osób, które nie mają tego doświadczenia rodzicielstwa w mieście, że odkrywa się przed nimi świat, który do tej pory był tuż obok, ale nie był widoczny. Ja na przykład, odkąd zrobiliśmy ten spektakl, inaczej parkuję, ale też naprawdę można, i teatr na to pozwala, wejść nie tylko poprzez dysputę intelektualną, ale to też poprzez metaforę i emocje w świat, którego nie znamy na co dzień.
7: Tym żyje Wrocław.
6: To powiedzmy trochę o festiwalu Feminicity.
3: Najpierw zejdziemy do podziemi. Czyli zaczynamy od tego projektu, o którym mówiła Agnieszka, Zejście. To są wrocławskie kobiety, które opowiadają o doświadczeniach własnych kryzysów i razem zastanawiamy się, co w tym kryzysie można dla siebie odnaleźć. Zaraz po zejściu spotykamy się przy długim stole i odbędzie się dyskusja, która dopuszcza każdego do głosu, w której nie ma wyróżnionych panelistek. To jest dyskusja przy długim stole i to jest format, który sam się moderuje. Po prostu osoby, które chcą zabrać głos, zajmują miejsce przy stole. Tych miejsc ograniczona ilość. Jeżeli ktoś skończył mówić, zwalnia miejsce dla kogoś nowego i nie ma nikogo, kto moderuje dyskusję. Mamy natomiast wspólny temat i to są prawa kobiet na stół. Czyli rozmawiamy o tym, co wciąż nas dotyczy i mogłoby wymagać zmiany lub jest przestrzenią jakichś naszych marzeń. Pytasz nas o to, jak my wybieramy te tematy. Jest szansa na doświadczenie całego kalejdoskopu tematów ważnych dla kobiet nie tylko u nas we Wrocławiu czy w ogóle w Polsce, ale dla Serbek, Słowenek, Francuzek, Węgierek mieszkających w Rumunii jako mniejszość. I te tematy są różne. Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy właśnie kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej, a spektakl z Serbii negatywnych stereotypów związanych z kobietami. konfliktami, które prowadzą i klisz też kulturowych potem do przemocy na kobietach, a czasem nawet kobietobójstwa.
1: Staramy się te spektakle łączyć z wydarzeniami towarzyszącymi. Takim szczególnym dla nas punktem programu jest wieczór, kiedy w piekarni spektaklowi od pierwszej do ostatniej, czyli właśnie temu naszemu słoweńskiemu spektaklowi o menstruacji, towarzyszyć będzie otwarcie po raz pierwszy we Wrocławiu instalacji Czerwony Namiot Izy Moczarnej Pasiek. To jest taka ogromna konstrukcja namiotu stworzonego z prac wykonanych przez uczestniczki warsztatów menstruacyjnych. Ten namiot będzie scenografią spektaklu. Na koniec spektaklu on zjedzie w dół i zaprosimy publiczność do wejścia do środka do udziału w takim symbolicznym kręgu menstruacyjnym, czyli do udziału we wspólnej rozmowie o menstruacji. Cały festiwal kończymy zaś w niedzielę po spektaklu Matkopolis Spacer po braku, czyli tym spektaklu o macierzyństwie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, panelem dyskusyjnym, który poprowadzi Alina Szeptycka pod tytułem Uwidacznianie, gdzie wspólnie z zaproszonymi gościniami z różnych wrocławskich organizacji kobiecych czy równościowych, z działaczkami, z aktywistkami, porozmawiamy o tych wszystkich tematach, które wymagają naświetlenia. A w drodze na spektakl i na debatę, idąc korytarzem Instytutu Grotowskiego, będzie można zobaczyć wystawę Fundacji na Rzecz Równości Szlakiem Dolnoślązaczek, czyli wystawy, która gromadzi portrety kobiet Dolnego Śląska, ważnych kobiet, działaczek, ale często działaczek, o których my nie wiemy. Znowu uwidaczniając te wizerunki.
3: My wielokrotnie spotykamy się z reakcjami nie tylko pełnymi wdzięczności, ale też takiego głębokiego poruszenia związanego z właśnie byciem szczerą w jakiejś szerszej wspólnocie. My pracujemy też z mężczyznami, ale często tworzymy społeczności tylko kobiece, w których pewne tematy i pewien sposób rozmawiania jest inny, ale też dbamy, żeby to była wzmacniająca kobieca społeczność. I łez, i emocji, ale też takich małych odkryć, które kobiety odkrywają same dla siebie. I to się wydarzy właśnie u nas w tej krainie Kobietostan.
7: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
6: Agnieszka Breslew jest też laureatką plebiscytu Wrocławianka Roku. Została doceniona za działalność artystyczną, bo jak argumentowała kapituła kilka lat temu, dzięki swoim projektom przywraca nadzieję i sprawczość osobom wykluczonym. A ja przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatury w tegorocznym plebiscycie Wrocławianka Roku. Można to zrobić przez specjalny formularz, a zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
18: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas będzie teraz o legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej, bo tam trochę zmian. Przy Oporowskiej ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny i to dopiero początek prac. Mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
7: Aktywnie we Wrocławiu.
5: 3982 miejsca, tyle było, tyle krzesełek przekazanych dolnośląskim klubom piłkarskim. No właśnie, wielka tradycja tego stadionu, 77 rok, Mistrzostwo Polski, wielcy piłkarze także na tym stadionie. Natomiast krzesełka posłużą w klubach, piłkarskich klubach tu okolic Wrocławia i samego Wrocławia. I teraz bardzo proszę właśnie, żebyśmy te krzesełka symbolicznie, a nawet całkiem realnie wręczyli, bo mamy je przygotowane, także bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u o takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek.
22: Słuchajcie, ja mam dziesiątkę.
23: No to trochę to waży.
22: No ja wiem,
23: że byłoby na tym.
22: Dziesiątkę chcesz?
23: Tak jest.
22: Dziękuję bardzo. Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, dzięki. Niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
23: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
24: Kureczka, bo widać, jak dla obrońcy.
22: Dla obrońcy.
24: Zgadza się. Bardzo dziękuję.
22: Na pewno posłuży.
24: Dzięki.
8: Możemy się pochwalić tym, że miejsca zostały przygotowane. Na pewno na kilkanaście sztuk miejsce się znajdzie.
9: Wojciech Lewera, Sparta Marszowice.
8: Przede wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj mają zaledwie 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek, bo na pewno z ich strony, jak wiemy, strony dzieci tak młodych, często pojawiają się pytania i na pewno jako pierwsi zostaną poinformowani.
10: Tomasz Kucharski, Sporting Wrocław.
11: Jako dziecko też przychodziłem na Oporowską i kibicowałem z tych krzesełek i tu panu Remigiuszowi i kolegom z liceum, bo tu Grzesiu Podstawek grał. Jakby teraz na Sporting Arenę trafią te krzesełka, no i zastąpimy ławeczki rozkładane na krzesełka z Oporowskiej, także też osiedlowy sport będzie tutaj doceniony.
13: Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
25: Proszę opowiedzieć, jaki jest plan tych prac?
13: Mówimy tu o zewnątrz, tak, bo teraz tutaj stoimy koło naszej trybuny, tak, już historycznej. Chcemy ją rozebrać. W tamtym roku widzieliśmy drzewa tak naprawdę tutaj na całym kompleksie na Oporowskiej. Teraz rozpoczynamy. 16 września podpisaliśmy umowę z inwestorem, który te trybuny rozbierze z żelbetu i też z ziemi ten wał nasypowy będzie wyrównany. I chcemy to boisko poszerzyć o kolejną jakby funkcję sportową. Oczywiście to będzie też murawa zielona, naturalna. Takie też są wymagania i prośby od dyrektora sportowego WKS Śląsk Wrocław, bo to ma być przede wszystkim dom treningowy dla pierwszej drużyny, drugiej drużyny i Akademii Kobiet. I to chcemy zrobić. Mamy też plany związane przy ulicy Krócej z boiskiem, które chcemy powiększyć, zrobić je, żeby one było pełnowymiarowe, miało wymiary 105x68. No i później sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych, tak naprawdę będziemy etapować i chcieć robić jeszcze kolejne etapy. Na pewno będziemy chcieć oświecić tą trybunę, która tutaj jest po prawej stronie zadaszona. Tam też chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Krócej też chcemy go rozebrać, żeby tam też zrobić funkcje też sportowe, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
25: Prace przy Oporowskiej, ile potrwają?
13: To zależy też od środków finansowych, jakie będziemy mieć, bo one nie są niestety te prace jakby tanie. Staramy się to etapować w zależności od środków, jakie miasto nam zapewni, jakie postaramy się pozyskać, tak to będziemy też etapować. Na razie tu jest tylko taka pierwsza przymiarka, mamy jakąś koncepcję, która jest przemówiona, przegadana z dyrektorem sportowym Śląska, z Akademią Śląska Wrocław. Jakby zgadzamy się do idei tej koncepcji, no i teraz tylko środki finansowe nas jakby ograniczają do tego, żeby to robić, tak? No ale jak myślę, że w ciągu roku, dwóch na pewno tutaj będzie jeszcze więcej tej pracy pokazanej i będzie widać te efekty.
25: Te prace, co one zmieniają w treningach sportowców?
13: Tak naprawdę dodają im jakość, tak? No bo teraz to boisko jest jakby głównym miejscem treningowym i tutaj wszystkie treningi są robione. To boisko nie powinno być tak obciążone. One powinno pracować może 5 godzin dziennie, może nawet mniej. W związku z tym, no więc polepszy się jakość treningów tak naprawdę i komfort przede wszystkim pierwszej drużyny i drugiej drużyny. No i też te boisko, będąc lepsze, będzie też lepsze do wykorzystania dla piłki nożnej kobiet, bo tutaj są mecze piłki nożnej kobiet rozgrywane, no więc polepszy się jakość i treningowa, i jakby obiektowa.
25: A w trakcie remontu?
13: W trakcie remontu tak mamy zaplanowane, żeby oczywiście to boisko miało dalej swoją funkcję i mogły być rozgrywane treningi i mecze. Mamy to tak to zaplanowane z dyrektorem sportowym, żeby nie było żadnych takich zamieszań, żadnych jakichś kolidacji z treningami czy przygotowaniami do ekstraklasy, do dalszych rozgrywek.
25: Uspokaja pan też działkowców?
13: Tak, bo to są takie zawsze społeczne niepokoje, jeżeli coś tutaj rozbieramy. Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie to jakby dementuje. Ta funkcja sportowa, historyczna tego stadionu zostaje. Tutaj się nic nie zmienia i oczywiście nie będziemy ingerować poza teren, powiedzmy tutaj Oporowskiej 62, czyli działkowcy mogą spać spokojnie. Tutaj od strony Krupniczej też, od strony ulicy tutaj Krócej też mogą ludzie spać spokojnie. Absolutnie nie będziemy ingerować poza teren tutaj sportowy obiektu.
25: Porozmawiajmy jeszcze konkretnie o finansach, to co już możemy powiedzieć.
13: Tak, teraz ta trybuna nas kosztuje prawie 3,5 miliona złotych, jej rozbiórka i wyrównanie tego terenu. Później jeszcze nie mamy wycenionych tych wszystkich prac dodatkowych, gdyż tak naprawdę trwały rozmowy z zarządem Śląska Wrocław, co tu konkretnie powinno powstać, więc teraz jest etap, mamy wstępną koncepcję, teraz będzie etap na projektowanie, na wycenianie i na etapowanie tych prac po kolei, no i żeby je po prostu wprowadzić i robić. To te pomysły, które żeśmy omawiali, one są jakby wystarczające dla Śląska Wrocław. Z dyrektorem Gryńskim dość długo żeśmy rozmawiali, nawet parę godzin o tym temacie. Oni przede wszystkim potrzebują ten teren do treningów, tak? I żeby to boisko było odciążone i tamto treningowe, właśnie te pasy dużej zieleni, ale naturalnej trawy, to jest potrzebne dla piłkarzy, to jest teraz nieodzowna sprawa, no to jest potrzebne, im to w zupełności wystarczy. No i oczywiście też myślimy, może tam od ulicy właśnie
22: krócej, żeby tam też powstał taki już osobny obiekt, osobny budynek typowo dla drużyny pierwszej. Tak? To są jeszcze marzenia, bo to oczywiście determinują środki finansowe, nic innego, ale mamy też to w projektach, mamy to w jakimś tam etapie, w jakimś planie, żeby drużyna pierwsza miała tam swoje miejsce, swoją odnowę biologiczną, swoją salę żywieniową, a tutaj była drużyna druga, Akademia Śląska i dziewczyny. I chcemy zrobić dwa pełnowymiarowe boiska 105x68, a tą trybunę dla gości zamontować tutaj na tej trybunie zadaszonej, zamkniętej.
25: Rozmawiamy o przebudowie stadionu przy ulicy Oporowskiej. Wcześniej mówiło się, że to jest kwestia czasu, kiedy Śląsk przeniesie się na Nowe Żerniki, że tam będzie Akademia Śląska Wrocław. Co więc się zmieniło?
22: Nowe Żerniki, cały czas inwestycja trwa, tylko proszę zrozumieć, że tam jest kilka rzeczy, które się muszą połączyć. Teraz tam jest przestawiany słup wysokiego napięcia, tak? To nie jest od nas zależna inwestycja, to robi Tauron i wrocławskie inwestycje, tak? Tam też teraz w tym momencie jest wprowadzona jakby przez MPWiK woda, ścieki i dopływ wody, więc te rzeczy są od nas niezależne, bo to robi kilka jakby podmiotów naraz. Szczęśliwie przejmujemy teren budowy, już jest rozkładana tam kanalizacja pod ten pełnowymiarowe boisko z balonem, plus 4 boiska też pełnowymiarowe, więc to się już dzieje, to mamy zaplanowane, zabudżetowane i to się ma wydarzyć 2028 roku, więc te prace jakby idą równomiernie, co nie zmienia faktu, że Akademia jakby też tam swoje miejsce znajdzie. Rozmawialiśmy też na przykład o boisku pod balonem, czy tutaj jest sens to robić. Dyrektor stwierdził, że nie ma tego sensu tutaj robić, gdyż pierwsza drużyna z takiego boiska może kosztować może 3-4 tygodnie, może miesiąc w roku, więc nie ma sensu, jak takie boisko powstanie na Żernikach, więc ono będzie automatycznie do wykorzystania do pierwszej drużyny. Wyszło nam na to, że właśnie te rzeczy możemy zrobić, a dlaczego ten budynek dla pierwszej drużyny? Oni tu są na miejscu, oni tu mają swoje miejsce treningowe, to nie chodzi o budynek wielce rozbudowany, tylko taki, żeby byli osobno, jak to jest po prostu w każdych takich porządnych klubach europejskich. Ta pierwsza drużyna zawsze jednak ma swoje miejsce, to chodzi o taki budynek. Oporowska będzie tą bazą treningową dla pierwszej drużyny, jeżeli powstanie, bo to mamy też etapy, tak? Jeżeli powstanie na Nowych Żernikach ten element tych boisk dla pierwszej drużyny, więc one tam się przeniosą, ale zawsze mamy drugą drużynę, mamy Akademię Śląska Wrocław, więc tutaj to boisko na pewno będzie żyło i na pewno będzie wykorzystane. Dotacje jakby prowadziła Fundacja WKS Wrocław, bo takie były też konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na takie mogła Fundacja wystartować, wystartowała. W międzyczasie sprawę przejęło miasto, że tak powiem, i teraz MCS Wrocław znowu ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu, w tym razem na konkurs strategiczny. Czekamy na rozstrzygnięcie, złożyliśmy dofinansowanie 20 milionów, czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy, jaki będzie tego finał. Ten balon i te 4 boiska mają dofinansowanie z gminy Wrocław. Nie chcieliśmy też czekać, bo też jakby były jakieś obietnice, były o tym rozmowy. Wiadomo, to się już kilka lat przeciągało. No, Fundacja Śląska Wrocław miała takie możliwości, jakie miała. Co powiem, wzięło to w swoje ręce miasto Wrocław. I też, żeby pokazać środowisku, tak, że my tylko nie mówimy, tylko też działamy. No, rozpoczęliśmy

0: wyjdzie zaplecze szatniowo-sanitarne europejskie i plus 4 pełnowymiarowe boiska, no i to 4 boiska to jest prawie pół kilometra boisk, tak? Tak, co sobie policzy po 100 metrów, więc to już naprawdę robi wrażenie. Ja myślę, że to już naprawdę odciąży wrocławską piłkę nożną tak naprawdę, bo cały czas jest tych boisk mało, tak? I mając ten balon i te 4 boiska, czyli 5 boisk pełnowymiarowych, to naprawdę już pomożemy i WKS-owi tak naprawdę, ale też klubom lokalnym, bo zawsze te kluby mają mało tych boisk i mają gdzie trenować.
1: Wracamy na ulicę Oporowską, gdzie ruszyła przebudowa stadionu, legendarnego stadionu Śląska Wrocław. Mówi były piłkarz, a obecny prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
2: Miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać. Jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę, ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami. Dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców, wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach w wicemistrzowskim sezonie, ale pierwsze 5 lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Faktem jest, że człowiek, który przeżył wiele, te emocje musi kontrolować. Wchodzi na stanowisko prezesa, cieszy się bardzo, ale musi też te emocje kontrolować. Podobnie z piłkarzem, który wchodził na tą murawę i widział rzeszę wspaniałych kibiców gromko dopingujących, choćby właśnie z tej trybuny. I podejrzewam, i zresztą też mogę to potwierdzić, jako kibic, który wiele razy z tej trybuny oglądał mecze, czy głównie rezerw z Śląska w ostatnich latach, odkąd mamy Tarczyński Arena, no to wiemy, że tutaj tylko mecze towarzyskie pierwszego zespołu się toczą i mecze Centralnej Ligi Juniorów i drużyny kobiet zawsze z tej trybuny, przyznam, oglądałem, a nie z tej krytej, mecze te towarzyskie i Centralnej Ligi Juniora, choćby kibicując Jakubowi Jezierskiemu, ale więc tutaj na pewno sentyment, piękna pogoda, była okazja również się poopalać podczas tych meczów, żartobliwie mówiąc, ale poważnie oczywiście oznacza to pewien przełom, wykorzystanie tej przestrzeni na rozszerzenie infrastruktury treningowej, tak żeby pierwszy zespół miał jeszcze lepsze warunki do trenowania. Jesteśmy w czasach, że marzyć o wielkich rzeczach można i rzeczywiście każdy mógłby powiedzieć, że chciałby, nie wiem, 16 boisk, prawda? No, my marzymy o tym, żeby dla Akademii Piłkarskiej Młodzieżowej też powstał obiekt, który rozbudowuje się na nowych Żernikach, który już powstaje i tam ta większa liczba boisk pewnie będzie spełniała oczekiwania Akademii. Tutaj zgadzam się, że jakbyśmy mieli 4 płyty pełnowymiarowe trawiaste, też by nie było źle, ale takiego komfortu tutaj przestrzeni nie ma i postaramy się trenować z pokorą, że tak powiem, ale z pełnym profesjonalizmem, tak jak zresztą to się odbywało. Ale też w tym momencie zawsze będę tak trochę namawiał do tego, żebyśmy mieli to z tyłu głowy, że jeszcze w Polsce nie mamy warunków na to, żeby konkurować z najlepszymi na świecie w aspekcie infrastruktury i tego pełnego komfortu. Oczywiście każdy z drugiej strony powie, że ten pełen komfort nie jest w wielu miejscach na świecie i choćby na Bałkanach, prawda, nie mają takiej infrastruktury, a dobrze grają w piłkę, więc bądźmy, miejmy tutaj jakby taką równowagę w tym wszystkim i my cieszymy się, że niedługo będzie możliwość inaczej konstruowania jednostek treningowych, przenoszenia, prawda, tego ciężaru treningu na pełen wymiar tutaj boiska przy krytej trybunie, ale właśnie na przestrzenie poszerzone, które będą na miejscu choćby tej trybuny.
1: A to wyjaśniał prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna.

0: i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zacznę od fantastycznych wieści. Opera wrocławska odniosła wielki sukces w Warszawie podczas 20. już gali teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Dolnośląska scena rozbiła bank. Tytuł najlepszego spektaklu roku zdobył balet Frida. Wrocławska opowieść o tej meksykańskiej artystce zdominowała kategorie taneczne i wizualne. Statuetkę dla najlepszej tancerki odebrała Karola Minardo za tytułową rolę Fridy. Nagrodzono również choreografię Anabel López Ochoa oraz kostiumy, wspaniale nawiązujące do meksykańskiego folkloru. Najlepszym śpiewakiem został Stanisław Kufliuk za partię Rodriga w Don Carlo, a Barbara Bagińska odebrała wyróżnienie za rolę Cześnikowej w Strasznym Dworze. Opera wrocławska rozpoczyna więc nowy sezon artystyczny z pozycją ogólnopolskiego lidera, z 5 nagrodami i wyróżnieniami na koncie. Rzućcie więc okiem na repertuar, żeby nie przepadły Wam spektakle, które są podziwiane w całym kraju.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
0: A teraz zajrzymy do księgarni, bo te najmniejsze księgarnie i antykwariaty świętować będą w najbliższych dniach. Będą spotkania z pisarzami, artystami, poetami. A więcej o tym opowiedzą moi goście.
3: Grzegorz Czekański, Tajne Komplety.
4: Basia Jaworska, antykwariat imienia Andrzeja Jaworskiego.
0: Jesteśmy w księgarni w Tajnych Kompletach i po raz 5 organizujecie festiwal małych księgarni.
4: Idea była prosta, no po to, żeby się skrzyknąć. Jest nas na tyle mało, bo każdy rok pokazuje, że się wykruszamy, że musimy się scalić i coś wspólnie zadziałać, żeby pokazać tej naszej społeczności wrocławskiej, która jest ogromna i chętna i świetnie współpracuje, że jesteśmy, że istniejemy, że robimy fajne rzeczy, że to nie tylko sprzedaż książek, ale też fantastyczne miejsce do spotkań, wymiany doświadczeń i takie miejsce, gdzie można naprawdę porobić dużo fajnych rzeczy.
3: Tak, idea festiwalu jest taka, żeby pokazać i przypomnieć ludziom o księgarniach i antykwariatach jako miejscach kolorowych, wesołych, mocnych i nie retro, vintage'owe, jakieś sztafarze tylko z książkami, ale miejsca, które też tworzą kulturę i są wrośnięte w tkankę miejską, tak? Czy to jest centrum handlowe Astra, Gondowianka, czy po prostu księgarnia działająca od lat. Przy ulicy Jedności Narodowej albo inne. Więc to jest to taka wspólnota miejsc, które nie konkurują, po prostu tylko raczej wiedzą o sobie, bo jest nas na tyle mało, że myślenie o tym w kategoriach konkurencji jest zupełnie jakimś żartem. Nie? My chcemy wysyłać sygnał ludziom, że te miejsca są ciekawe, ważne i że same też tworzą ciekawe wydarzenia.
0: Powiedzmy troszeczkę o magii tych miejsc, o tym, czym one się charakteryzują, dlaczego tak warto o nich pamiętać, warto do nich wpaść, zobaczyć, co się tam dzieje w tych właśnie małych księgarenkach.
4: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż, zakup i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią, niekoniecznie kupić, ale za jakiś czas do niej wrócić, polecić to miejsce. To jest miejsce też spotkań. Nierzadko się zdarza, że wywiązują się bardzo fajne i wesołe dyskusje. U mnie spotyka się profesor ze swoim dawnym studentem i nagle są zachwyceni, że zupełnie na innym poziomie jest ta dyskusja. Więc to jest takie miejsce spotkań na mapie Wrocławia absolutnie niezbędne.
3: Sam chodzę po księgarniach, ilekroć dziś jadę po prostu po Polsce czy Europie. I zawsze lubię ten klimat, te miejsca, tych ludzi, ale jednocześnie jako osoba, która prowadzi też tutaj jedną z księgarni, też widzę, jak mocno tego typu miejsca jak księgarnie przykuwają uwagę i też jakby kumulują takie osoby twórcze, które też jakoś są ciekawe świata, artyści, poeci, pisarze. Jakby też ciągną do tego typu miejsc, a im jest ich mniej, no to tym jakby ta gęstość tych ludzi jest po prostu większa, tak? No bo jednak pula jest ograniczona. Także te księgarnie są miejscami, w których możemy spotkać kapitalnych ludzi, nie? I czy to jest artysta, aktor, czy po prostu ciekawy świata i książek odbiorca. I to jest też świetne. I księgarze, tak? Którzy sami potrafią wydobyć jakieś perełki, naprowadzić nawet na takie tropy, które się nie pojawiają od razu, wpisując prompt w chatboty, nie? Więc jakby tu jest przewaga ewidentna, po prostu chatbot wymienia, księgarze miażdżą AI i to jest ewidentne. Ten festiwal po prostu to jest tylko taki czas, kiedy sztuczna inteligencja leży i kwiczy.
0: Któryś raz podkreślacie, że tych miejsc jest coraz mniej i rzeczywiście we Wrocławiu co jakiś czas słyszymy, że jakaś księgarnia upadła, że się zamyka albo że zmienia swoje przeznaczenie to miejsce. No, rozumiem, że rynek jest nieubłagany, tak? Że e-booki weszły, audiobooki weszły i weszły jakieś takie wielkie sieciówki. Jednak regulują to, jak ten rynek wygląda.
3: Rynek jest... Ja nie pamiętam czasów, które były dobre dla księgarni. Ja się pojawiłem, powiedzmy, kiedy był kryzys w 2008 roku i wtedy już było bardzo źle, nie? I potem było jeszcze gorzej. Księgarnie znikały z planszy i tak dalej. Ale po prostu, no, oczywiście jest jakaś selekcja miejsc, które się utrzymały i myślę, że też się utrzymują trochę z tego względu, że po prostu mają ofertę i są jakieś, mają swój profil, są miejscami ważnymi. Myślę, że to jest społecznie, czy to są księgarnie osiedlowe, jak księgarnia Bieskupin, czy księgarnia Lekturka, czy antykwariat przykuźniczy. Miejsca, które przykuwają i uwagę turystów i mieszkańców. Internet ten zmienił wszystko, tak? I chyba księgarnie są jednym z tych miejsc, które też mocno dostały w kość, ale to jest jakiś tam element tej całej opowieści. Trudny, ale nie jest najbardziej, powiedzmy, istotnym, tak? Także jest źle, no ale co z tym zrobić? No?
4: Chcielibyśmy tym festiwalem pokazać, że jesteśmy, że robimy świetne rzeczy, że tworzą razem z nami wspaniali ludzie, którzy, no ilekroć po prostu bez pieniędzy chcą z nami się w to zaangażować. Pokazujemy, że jesteśmy i tworzymy bardzo fajną społeczność. Jeśli mówimy, że to już jest piąty rok i my dalej funkcjonujemy i dalej przyciągamy tłumy, to znaczy, że nie jest tak źle, że ci ludzie chcą uczestniczyć w tym, że jest miejsce na to, żebyśmy funkcjonowali jak najdłużej i myślę, że to jest taka fiesta radości dla nas, tak raz w roku, że możemy się spotkać i razem poświętować i docenić te małe miejsca, bo jest ich coraz mniej, ale jeszcze jesteśmy.
0: To powiedzmy, co przygotowaliście?
3: Festiwal to taki worek, w którym są otwarte, z tego po prostu wylatują wydarzenia, które są, to są spotkania autorskie, koncerty, choćby na marokańskim instrumencie w księgarni, w centrum Arena. Dobór tych wydarzeń jest też taki, żeby możliwie szeroko przykuwać uwagę odbiorców i to będą też mocno nietypowe działania. Znaczy, czy są to warsztaty, zrzeźbienia w księgarni hiszpańskiej, ciche czytania w księgarni przy Oławskiej, czy to jest gra, kinie Nowe Horyzonty, gdzie księgarz Wojtek zawsze wymyśla jakieś piekielnie trudne, ale bardzo fajne konkursy, jeśli chodzi o kino, wiedzę o kino, o książkach i oczywiście spotkania z autorami. Księgarnia pod arkadami ma kilka spotkań, na jednym z nich jest troje autorów, czyli takie właściwie no, całkiem spore to będą działania. Oprócz tego jakieś debaty, jedno z nich będzie spotkanie wokół książki Jak opodatkować miliarderów. Czyli słuchajcie, miliarderzy mogą się po prostu czuć zagrożeni po tej książce i po tej debacie. Także spektrum jest szerokie.
4: U nas z racji tego, że to jest antykwariat, no to spotkania z pisarzami jednak nie mogą się tak odbywać. U nas będzie wernisaż wyjątkowy, rzeźb Lenki Kubicy, która stworzyła serię Nową Wenus. To nietypowe podejście do kobiecego ciała, to takie troszkę więcej fałdek, troszkę więcej zwisającej skóry, mniej jędr na piersi. wsi. Chciałabym, żeby ta wystawa to był taki tylko pretekst do tego, żeby wspólnie z Lenką i z gościniami, które do nas przyjdą, porozmawiać o cielesności, o kompleksach, o samoakceptacji, o kulcie ciała, które cały czas gdzieś na nas wymusza to, że musimy być piękne. A co to tak naprawdę znaczy być piękną, idealną?
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
4: Zapraszamy na wykład takiego przewodnika, miłośnika historii Wrocławia, Mieszko Strzelczyka, pod tytułem Wrocław pod stopami. Chcemy zajrzeć wspólnie pod tym, co się kryje pod brukiem wrocławskim w kontekście zarówno schronów, jak i powracającej niczym bumerang dyskusji na temat metra. Wiemy, jak bardzo Wrocław jest pełen podziemi, tajemniczych tuneli, umocnień. Myślę, że dużo tajemnic zostanie zdradzonych, ale pewnie jeszcze dużo pozostanie ze znakiem zapytania. Będzie bardzo ciekawie.
3: Tajne komplety przygotowały właściwie 5 wydarzeń. Jedno są to głównie spotkania autorskie. Festiwal Miasto Mówi robił u nas spotkanie i to będzie spotkanie wokół książki o temat ośrodków czasowych PRL-u. Remontownia. Ciał i dusz. Temat, myślę, że bardzo ciekawy. Taka podróż nie tylko sentymentalna, ale też po prostu opowieść o miejscach, ludziach. No i będzie można sobie ciekawostki różne przypomnieć. Spotkanie z Agatą Sikorą, kulturoznawczyni też, która z perspektywy społecznej opisuje też stres. Nie tylko jako zjawisko psychologiczne, ale też jaka jest jego funkcja społecznie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to się też zapowiada spotkanie z Markiem Styczyńskim. Jest to osoba, która się zajmuje etnobotaniką i książka pod tytułem Ocalą nas małe drzewa. O tym, jak zatrzewienia i ciekawe gatunki drzew mogą nas ocalić. Marek jest też muzykiem, bardzo ciekawa postać. Jest współtwórcą Karpat Magicznych, więc to szczególnie polecam. Mamy tutaj całkiem solidną porcję wydarzeń. Kończymy 15 października spotkaniem autorskim, spotkaniem wokół książki Leszka Budrewicza, z którym też się połączymy. Mamy taką nadzieję. Z poetą, legendą opozycji wrocławskiej, dziennikarzem i taką kultową postacią. Także to będzie taki, myślę, że też mocny akord na koniec.
4: W księgarni Tak Czytam przy ulicy Oławskiej będzie ciche czytanie. To znaczy, że tuż po zmroku można przyjść nie dość, że ze swoją książką, ale też ze swoją poduchą, karimatą, ułożyć się w dogodnym miejscu i w wspólnym towarzystwie w ciszy poczytać książkę, pewnie potem podzielić się wrażeniami. Każdy może przynieść swoją książkę, ale księgarnia oferuje tyle tytułów, że nawet jeśli ktoś zapomni, to będzie z czego wybrać. Festiwal Księgarń to doskonała okazja do tego, żeby przyjść zazwyczaj już po zamknięciu danej księgarni lub antykwariatu, zobaczyć już w ciszy i spokoju, jak wyglądają nasze wnętrza, wspólnie spędzić czas z ludźmi, którzy naprawdę chcą podzielić się i własnymi doświadczeniami, i zainteresowaniami, opowiedzieć o swoich historiach. To taki moment, kiedy naprawdę możemy się spotkać. To nie musi być wielkie grono, ale parę osób i naprawdę spędzić wyjątkowy czas.
0: I coś, co chyba jest taką esencją, porozmawiać o książkach, o literaturze.
4: To jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o książkach, doskonała okazja, żeby skłonić się do pewnych refleksji, nie tylko o książkach, ale i o sztuce. O tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, jak dużo jest świetnych ludzi, o których tak naprawdę nie wiemy, a my właśnie wtedy otwieramy dla nich drzwi i oni przychodzą i mogą się pokazać i to jest doskonała okazja.
2: Co słychać we Wrocławiu?
0: Wrocławskie małe księgarnie i antykwariaty możecie oczywiście odwiedzać przez cały rok, ale festiwal potrwa do połowy października. Jak już o czytaniu mówimy, to we Wrocławiu cały czas trwa akcja Wrocław Czyta. To taki trochę festiwal literacki, taka akcja społeczno-edukacyjna, która ma promować czytelnictwo w stolicy Dolnego Śląska. Dlatego po Wrocławiu jeździ specjalnie oklejony tramwaj. Zaczytany tramwaj, a w jego wnętrzu pasażerowie mogą otrzymać darmowe książki, a także uczestniczyć w takich mini wydarzeniach literackich i spotkaniach autorskich. Miasto planuje też zorganizować rekord Guinnessa w czytaniu książek. Wydarzenie nawiązuje oczywiście do słynnego gitarowego rekordu świata, który od lat odbywa się we Wrocławiu.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.
5: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
0: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Wejściówki do kin, teatrów, plecaki czy rowery można wygrać w jesiennej wrocławskiej miejskiej rywalizacji. Jak zdobyć te nagrody? O tym będzie u nas. Ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
9: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do Kancelarii Sejmiku.
10: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
9: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję.
11: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
8: Mówi radna tego dorosłego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
11: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
12: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
8: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
12: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby młodzieżowy sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
8: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
12: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że te budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
8: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
12: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
8: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
12: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
8: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
12: 2 lata.
8: Ciutko.
12: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
8: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
12: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
2: Zmieniamy temat.
8: Bo u nas teraz obiecany już wcześniej temat 9. edycji kampanii W kółko kręcę.
2: Aktywnie we Wrocławiu.
13: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8: W logo W kółko kręcę jest rower, to już nam trochę mówi o tym, jaka to jest akcja i konkurs.
13: Tak jest, rower, bo o niego chodzi. Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do tego, żeby na jesień nie żegnali się rowerem. Tak się gdzieś utarło, że ten rower to jest taki środek transportu na wiosnę i lato, ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jesienią i zimą również możemy spokojnie i śmiało na ten rower wsiadać. No i temu służy właśnie ta akcja, czyli rozpoczynamy 1 października, kończymy 30 listopada i przez ten czas za każdym razem, kiedy wybiorą Państwo rower, jadąc do pracy, na uczelnię, do szkoły ponadpodstawowej, włączając aplikację i rejestrując te przejazdy, otrzymują Państwo punkty, które następnie można wymienić na nagrody. Także tak wygląda akcja w skrócie i oczywiście zachęcamy do przyłączenia się, bo do akcji można się przyłączyć w każdym momencie.
8: To najpierw o tych nagrodach, bo to jest duża zachęta. Co to za nagrody?
13: Nagrody są takie, że mamy zarówno takie nagrody rzeczowe typu czapki, rękawiczki, bluzy, plecaki rowerowe, niezbędniki rowerowe, światełka i tak dalej, czyli takie rzeczowe nagrody.
8: Z logo akcji wspomnianym?
13: Z logo akcji oczywiście, ale oprócz tego mamy również partnerów, którzy rokrocznie przyłączają się do kampanii i w ten sposób promują siebie i zdrowe, takie aktywne dojazdy do pracy. No i w tym roku mamy 25 takich partnerów w kółko kręcę, więc będzie można wygrać między innymi zaproszenia na kawę, zaproszenia do teatru, do muzeów, zaproszenia na koncerty, ale również będzie można się wybrać na basen, na lodowisko i masa innych atrakcji. A oprócz tego nagrodą główną dla 9., 19. i 99. miejsca. Będą 3 rowery ufundowane przez sklep rowerystylowe.pl. Dlaczego akurat te miejsca? Mamy taką tradycję, że w kółko kręcę nagradzamy rowerami osoby, które zajmują pozycje, które w jakiś sposób odwołują się do numeru naszej rywalizacji. Więc w tym roku mamy 9. edycję. To, kto wygrał, no to będziemy wiedzieć dopiero w grudniu, na początku, gdy już będzie można zsumować wszystko i sprawdzić, kto które miejsce zajął. Natomiast już teraz zachęcam Państwa, bo te nagrody, te rowery, oczywiście to jest taka wisienka na torcie, ale te pomniejsze nagrody, które są ufundowane przez naszych partnerów, czy właśnie rzeczowe, na nie nie trzeba aż tak dużo kręcić, że tak powiem. Ponieważ na przykład skarpetki, które są świetną nagrodą, wystarczy, że będziemy jeździć przez 1,5 tygodnia we w kółko kręcę i już na takie skarpetki zarobimy. No bo punktacja jest taka, nie liczy się ilość kilometrów tak naprawdę, którą wykręcicie. Jeżeli ktoś ma do pracy 1,5 kilometra, to spokojnie to wystarczy, żeby już sobie te punkty zbierać. Więc za każdy taki dojazd przynajmniej 1,5 kilometrowy do pracy, czyli z domu do pracy mamy 50 punktów, z pracy do domu drugie 50, no i w zależności od tego jeszcze ile tam kilometrów maksymalnie możemy 30 punktów zdobyć. Więc powiedzmy tak 100 punktów dziennie możemy zdobyć. Poza tym zapraszając znajomych, rodzinę, przyjaciół do rywalizacji, gdy oni się zarejestrują podając w kod, wasz login zapraszającego, wówczas wy jako zapraszający otrzymujecie 3% punktów danego użytkownika. Także tak jeszcze można dodatkowo sobie te punkty zdobywać. Ale to jest nie tylko rywalizacja indywidualna, proszę Państwa, bo we w kółko kręcę zależy nam bardzo, żeby zmotywować firmy, uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, żeby tych swoich uczniów, studentów i pracowników zachęcały do tego, żeby rowerem dojeżdżać do pracy. Zatem mamy również rywalizację firm, uczelni i szkół ponadpodstawowych. Zatem można zgłosić taką firmę poprzez formularz dostępny na stronie wkółkokręce.pl. Zgłaszamy firmę, później, gdy już mamy zgłoszoną firmę, gdy zarejestrujemy się w aplikacji, zaznaczamy tę firmę jako naszą, dla której kręcimy. I wówczas kręcimy dla niej zespołowo. Ważne jest to, proszę Państwa, nieważne, że mamy jednego, w cudzysłowie, konia, który jeździ, nie wiem, 100 km dziennie. Jeżeli mamy 50 osób, które jeżdżą te 1,5 km dziennie, to proszę mi wierzyć, macie większą szansę na wygraną. Także im Was więcej, im więcej tych regularnych przejazdów do pracy, na uczelnię, do szkoły, tym lepiej dla Was i większe szanse na to, żeby wygrać.
8: No i jeszcze była taka tradycja, że pod koniec akcji te punkty są liczone podwójnie, tak jest też tym razem?
13: Oczywiście tak jest tym razem również. No to mamy piękną, złotą jesień, ale później może już nie być tak wesoło, także od 16 do 30 listopada, gdy wciąż nie zrezygnujemy z tego roweru i będziemy na niego wsiadać, wówczas punkty za taki dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię liczą nam się podwójnie, czyli za taki jeden przejazd dom, praca dostajemy 100 punktów, a potem praca, dom z drugie 100 punktów, więc dziennie 200 punktów już jest na naszym koncie. Fajne jest też to, bo że przy współpracy z ZOO Wrocław zrobiliśmy również taką klasyfikację poziomów, które możecie Państwo osiągać, więc na razie wszyscy jesteście leniwcami. Jeżeli pobierzecie sobie aplikację i się zarejestrujecie, to zobaczycie, że jesteście leniwcem, bardzo sympatyczne zwierzątko, ale później będziecie coraz wyżej, czyli będziemy aspirować do bycia zwierzętami, które więcej tego ruchu w swoim życiu mają niż takie leniwce. Także jakie to są zwierzątka, no to polecam jeździć i sprawdzać. To po jakimś tam przejechanym dystansie i po iluś tam zdobytych punktach zmienia Wam się klasyfikacja. No i to jest, myślę, fajna zabawa dla wszystkich.
8: A to jeszcze odnośnie tych prezentów. Jeśli ktoś sobie upatrzy właśnie wspomniane skarpetki czy zaproszenie na kawę, jak to się odbiera? Czy to można tak na bieżąco, czy dopiero na koniec akcji?
13: Wszystko zależy od naszych partnerów, bo to jest tak, że w aplikacji mamy sklep, w którym wybieramy sobie nagrody, czyli rezerwujemy. Jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to one będą do odebrania dopiero na koniec akcji. Natomiast nagrody od naszych partnerów, czyli kawiarnie, do kina, czy do teatru, czy na wystawę, te bardzo często są do odbioru od razu po ich wybraniu w sklepie. Wówczas trzeba się z taką aplikacją pojawić u naszego partnera, pokazać, że wygraliśmy, no i odebrać wejściówkę. Przy każdej nagrodzie jest również taka informacja, w jaki sposób można ją odebrać i od kiedy można ją odebrać, także to można sprawdzać, więc na niektóre trzeba poczekać do świąt, ale niektóre będzie można odebrać szybciej.
8: To jeszcze szczegóły techniczne, ta aplikacja, jak ją sobie zdobyć i czy ci, którzy wcześniej brali udział w akcji, mogą po prostu skorzystać z tej samej?
11: Aplikacja jest nowa, w sensie warto ją sobie zaktualizować. Ona jest dostępna za darmo w sklepach na systemy iOS i na systemy Android, także osoby, które mają telefony z tym systemem, mogą sobie spokojnie z nich korzystać. Najlepiej sobie zaktualizować, ponieważ po każdej edycji my robimy taką ankietę ewaluacyjną, pytamy użytkowników, co grało, co nie grało, cały czas coś tam ulepszamy w tej aplikacji, także warto mieć tę najnowszą wersję. Ważne jest również to, że jeżeli nie możemy używać telefonu do rejestrowania tych przejazdów, ale na przykład używamy innych aplikacji typu Garmin czy Strava, to możemy takie przejazdy sobie później importować na nasze konto, przesyłając te pobrane trasy właśnie przez za pośrednictwem strony wkółkokręce.pl.
8: W ostatniej wiosennej edycji wrocławskiej kampanii padł rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Kilometry na rowerach kręciło wtedy 1850 osób.
2: To jest tydzień. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do Laboratorium Snu, które działa we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Okazuje się, że śpimy coraz gorzej, a problemy ze snem ma już nawet 50% Polaków. 10-15% z nas cierpi na przewlekłą bezsenność. Dlaczego tak się dzieje i jak można sobie pomóc? Rozmawiam o tym dzisiaj z ekspertką, profesor Heleną Martynowicz z Katedry i Kliniki Diabetologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: Zdrowy Wrocław.
0: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że problemów ze snem mamy coraz więcej. Czy w Laboratorium Snu we Wrocławiu też to widać?
17: Zdecydowanie tak. Pacjentów jest coraz więcej i jest kilka przyczyn tego stanu. Po pierwsze, mamy większą świadomość, że zaburzenia snu są poważnym problemem, że chrapanie jest poważnym problemem i coraz więcej pacjentów się zgłasza do diagnostyki. Druga przyczyna to fakt, że nas, somnologów, jest po prostu w Polsce bardzo mało. I laboratoriów snu, czy inaczej pracowni polisomnograficznych, też jest bardzo mało w Polsce. W związku z tym pacjent musi się mocno naszukać miejsca, w którym może przeprowadzić pełną diagnostykę snu. A taka pełna diagnostyka snu to jest polisomnografia, czyli złoty standard w badaniu snu.
0: Na czym to polega? Jak wygląda takie badanie?
17: Niezwykłe badanie, niezwykłe i wyjątkowe, dlatego że w tym badaniu wykorzystujemy bardzo dużo różnych technik, począwszy od elektroencefalografii, którą zazwyczaj stosujemy przecież w neurologii. Tutaj badamy sen za pomocą tej metodologii.
0: Co to jest?
17: To jest metoda, w której badamy funkcję elektryczną mózgu za pomocą elektrod, które przypinamy do skóry głowy. Oprócz tego badamy elektrookulogram, bo badamy, jak ruszają się oczy w czasie snu. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia określania stadiów snu, kiedy jesteśmy w fazie snu REM, a kiedy nie, kiedy nam się oczy szybko ruszają, a kiedy nie. To jest niezwykle ważne. Elektromiografia, której badamy napięcie mięśniowe, bo nasze napięcie w czasie snu się zmienia i to nam pomaga diagnozować konkretne stadia snu. Poza tym Holter EKG, my też badamy pracę serca w czasie polisomnografii, my też badamy funkcję oddechową, czyli w jaki sposób pacjent oddycha, czy chrapie, czy ma bezdech, czy ma spłycenia oddychania. I jak to się przekłada na utlenowanie krwi. Z takich dodatkowych jeszcze rzeczy możemy zbadać zaburzenia ruchowe, bo my się w czasie snu ruszamy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy chrapią, ci, którzy mają bezdech, na pewno bardziej. Ale z tych zaburzeń takich typowych, które my diagnozujemy, to bruksizm senny, czyli zgrzytanie zębami w nocy, którego jest coraz więcej i coraz więcej mamy problemów ze zgrzytaniem zębami i tak zwane okresowe ruchy kończyn podczas snu.
0: Bardzo tego dużo, ale czy wy badacie to u pacjenta, który tu po prostu przychodzi do was do laboratorium i nocuje?
17: Jak najbardziej tak. Sala jednoosobowa, specjalnie przystosowana, z klimatyzacją, z łazienką, oddzielona od hałasów oddziału. Technik zakłada całą aparaturę w godzinach popołudniowych i pacjent w tej aparaturze śpi. I od razu uprzedzając pytanie, da się w tym wszystkim spać w tych czujnikach, bo rzeczywiście tych czujników jest kilkadziesiąt. Ale to naprawdę nie przeszkadza. Pacjent śpi aż do rana. Następnego dnia analizujemy badanie i pacjent wychodzi z wynikiem.
18: Co dalej?
17: I teraz wszystko zależy od diagnozy. Najczęściej diagnozujemy w naszej pracowni obturacyjny bezdech senny. To jest taka choroba snu, która w ostatnich 30 latach narosła kilkakrotnie w populacjach europejskich. Kiedyś głównie my, somnolodzy, walczyliśmy z bezsennością. To nadal jest duży problem, ale w tej chwili obturacyjny bezdech senny jest najczęstszym zaburzeniem snu. Czyli mówiąc krótko, pacjenci, którzy chrapią i nie oddychają w nocy. I tu na miejscu dobieramy odpowiednie metody leczenia, których jest kilka i mamy coraz większe możliwości.
18: Zacznijmy od tego obturacyjnego bezdechu sennego. Jak to się leczy? Jak leczy się chrapanie i płytki oddech, albo właściwie zanik tego oddechu?
17: Zaczyna się od tego, że zaczynamy chrapać. No i cóż, chrapanie to przecież nie choroba. Któż nie chrapie, prawda? Tata chrapie, dziadek chrapał, dookoła mnóstwo ludzi chrapie. I tak, chrapanie może być objawem i może być objawem tak zwanego chrapania prostego. Nic się więcej za tym nie kryje. Ten pacjent nie ma przerw w oddychaniu, ale z czasem chrapanie może powodować, że zawężają się drogi oddechowe i to doprowadza do zbyt płytkiego oddychania. I to już powoduje obniżenie tlenu we krwi, czyli pacjent jest niedotlenowany i zaczyna się bezdech. Pojawiają się przerwy w oddychaniu, który może być nawet 100 na godzinę w skrajnych przypadkach. No i ten pacjent śpi w ten sposób, że ma bezdech, później 3-4 oddechy, znowu bezdech, które trwają 10-20 sekund, a rekordziści potrafią 2 minuty nie oddychać w nocy. Więc ta jakość snu jest bardzo zła. Ten sen jest pofragmentowany. Pacjent jest niewypoczęty, niewyspany po nocy i przysypia w ciągu dnia. I to diagnozujemy w naszej klinice w laboratorium snu.
18: A jak odróżnić zwykłe chrapanie od tego obturacyjnego bezdechu sennego?
17: To nie jest proste. Do tego służą metody instrumentalne, ale z pewnym przybliżeniem, tak, żeby uczulić Państwa na niebezpieczne objawy. Powiemy tak, że jeżeli chrapanie jest głośne na tyle, że słychać w pokoju obok, to jest to sygnał niepokojący. Jeżeli w nocy pacjent musi kilkakrotnie skorzystać z toalety, często, szczególnie panowie po 50, przypisują to problemom z prostatą, ale tak naprawdę przyczyną jest bezdech senny, który powoduje nadmierne wytwarzanie moczu w nocy i konieczność odwiedzania toalety. Więc te trzy sygnały, głośne chrapanie, nieregularne chrapanie, nykturia, czyli siusianie w nocy i senność w ciągu dnia. Wtedy bezwzględnie do lekarza.
18: To zajmiemy się teraz bezsennością.
17: My owszem, możemy zobaczyć pewne sygnały bezsenności, na przykład wydłużona latencja snu, czyli pacjent długo zasypia, albo nadmierne budzenie w nocy, czyli fragmentacja snu, albo nadmiernie wydłużone czuwanie wtrącone, czyli ten czas, w którym nie śpimy po zaśnięciu. My to widzimy, ale na tej podstawie się bezsenności nie diagnozuje, tylko diagnozuje się na podstawie stanu klinicznego i to robi psychiatra. Natomiast psychiatra może podejrzewać, że ta bezsenność nie jest taką czystą, pierwotną bezsennością, tylko coś się pod nią kryje. I wtedy ten pacjent trafia do nas i coraz częściej diagnozujemy tak zwany zespół Komisa. To jest zespół, w którym bezdech senny towarzyszy bezsenności. To częściej występuje u kobiet i się trudno leczy i niestety wiąże się z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Tym bardziej zwracam uwagę, panie chrapiące z bezsennością, zapraszamy na badanie.
18: Dlaczego mamy coraz więcej problemów ze snem? Jaka jest przyczyna? Albo jakie są przyczyny?
17: Przyczyn jest wiele. Jedną z głównych przyczyn, z mojej perspektywy, jest narastający problem otyłości. Tyjemy bardzo szybko, a polskie dzieci, polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie. Otyłość jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka chrapania i bezdechu sennego. I jest to i dobra, i zła wiadomość, bo dobra wiadomość z kolei jest taka, że już mamy leki na otyłość, które możemy zastosować u pacjentów z bezdechem sennym i mamy nowe badania, które pokazują, że stosowanie agonistów GLP-1, wiemy o jakich lekach mówimy,
4: mówimy, słynnym Ozempiku, Mounjaro, tej grupie leków powoduje redukcję bezdechu sennego i nawet może doprowadzić u ponad połowy chorych, tak badania kliniczne wykazały, do możliwości odstawienia leczenia bezdechu sennego, więc jest to absolutny przełom.
18: Co jeszcze jest przyczyną?
4: Na pewno problemem jest nadużywanie urządzeń elektronicznych i zanieczyszczenie światłem, którego wszyscy doświadczamy, szczególnie w miastach. W Polsce jest bardzo dużo miejsc, gdzie to zanieczyszczenie światłem jest ogromne, w nocy, co utrudnia spanie. Światło jest najsilniejszym czynnikiem zaburzającym sen, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do stosowania zasłon rolet i ograniczania światła w nocy, żadnych lampek nocnych. Śpimy w całkowitej ciemności, natomiast rano poddajemy się działaniu światła słonecznego i zachęcam wszystkich Państwa do wysiłku fizycznego na dworze, co najmniej godzinę dziennie każdego dnia. Droga do dobrego snu wiedzie przez dobry dzień, a dobry dzień to znaczy dzień w świetle słonecznym, na dworze, z wysiłkiem fizycznym. Dużo wysiłku fizycznego oznacza dużo dobrego snu.
18: Jak na te zaburzenia snu wpływa nasza kondycja psychiczna? To, że tych depresji jest coraz więcej, to, że tych stanów lękowych jest coraz więcej, to, że tego stresu jest coraz więcej.
4: Oczywiście fatalnie wpływa. Im więcej stresu, im więcej depresji, im więcej stanów lękowych, tym coraz więcej zaburzeń snu. W tej chwili główną przyczyną bezsenności nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe, ale właśnie niewłaściwy styl życia, niewłaściwa higiena snu. To jest główna przyczyna problemów ze snem we współczesnym świecie.
18: Są takie dwa typy, którzy mówią, że o Jezu, ja mam takie problemy ze snem. Pierwszy typ to taki, który się kładzie do łóżka, no i się tam godzinę przewraca z boku na bok i nie może zasnąć. A drugi typ zasypia od razu, ale druga, trzecia w nocy wybudza się, oczy jak 5 złotych i już do rana kiepsko, nie śpimy.
4: Pani redaktor bardzo ładnie omówiła dwa typy bezsenności. Jeden typ to jest taki, którym wydłużona jest latencja snu, czyli proces zasypiania, i tu sobie od razu powiedzmy, ten proces zasypiania nie powinien trwać dłużej niż 30 minut do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia nie powinien trwać dłużej niż 45 minut. Ale tak naprawdę większość z nas zasypia w 10 do 15 minut. Jeżeli zasypiamy krócej niż 3 do 5 minut, to może świadczyć o niedoborze snu, więc to też nie jest wcale aż tak dobrze. A ten drugi rodzaj bezsenności to jest wtedy, kiedy zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w środku nocy, właśnie często 3-4 nad ranem i już do rana nie możemy spać. No my musimy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym nasze zapotrzebowanie na sen jest coraz mniejsze. I tak jak 18-latek potrzebuje 8-9 godzin snu, tak taki 70-latek często mu wystarcza 5 do 6 godzin snu. W związku z tym, jeżeli taki nasz, powiedzmy, emeryt położy się spać o 10 i ma zapotrzebowanie 5 godzin snu, to o której się obudzi, łatwo policzyć, o 3. Pierwsza rzecz to jest nauczenie się naszej fizjologii, zrozumienie naszej fizjologii, i to się robi na terapiach behawioralno-poznawczych. Tłumaczą, na czym polega sen, jak to działa i w jaki sposób sobie radzić z tym. Ta metoda jest najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności i tu bym chciała z wielką mocą podkreślić, że droga do dobrego snu nie wiedzie przez tabletki nasenne. To stosujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach i przez krótki czas. Natomiast zaburzenia snu w postaci bezsenności leczy się terapią behawioralno-poznawczą i jest ona bardzo skuteczna. I tu też chciałabym to podkreślić. Dobrego snu można się nauczyć.
18: Co zrobić, żeby ten sen był dobry?
4: To nie jest wcale takie proste. Rzeczywiście coraz więcej już również wytycznych pojawia się informacji o tym, że higiena snu jest konieczna do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego i to w różnych wytycznych. I bardzo nas to cieszy, nas somnologów. Po pierwsze, o co trzeba zadbać, to oczywiście o warunki snu, czyli odpowiednie miejsce, które jest ciche, bez hałasu, które jest zaciemnione. Zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Śpimy generalnie lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach. Nie przegrzewajmy sypialni. Ciepło to może być w innych pomieszczeniach. pomieszczenia w łazience, ale w sypialni ma być chłodno. Zadbajmy o to, żeby nie jeść posiłku zbyt późno przed snem. Co najmniej te 2-3 godziny trzeba zachować odległości czasowej, a najważniejsze to nie używać smartfonów, laptopów i urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed snem. Kiedyś mówiłam 3 godziny, dzisiaj wiem, że to jest nierealne. My wszyscy używamy urządzeń elektronicznych i ja proszę moich pacjentów co najmniej godzinę. Starajmy się nie używać laptopów i smartfonów. Światło niebieskie bardzo silnie wpływa na mózg, bardzo silnie zaburza rytm dobowy. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, o ten nasz rytm dobowy. Ja już wspomniałam, że nie ma dobrego snu bez dobrego dnia, ale też nie ma dobrego snu bez prawidłowego rytmu dobowego. To znaczy, powinniśmy zadbać o to, aby kłaść się o tej samej porze spać w dni robocze i w weekendy. Wstawać o tej samej porze, dni robocze i w weekendy, ale też posiłki mieć o tej samej porze i wysiłek fizyczny o tej samej porze każdego dnia. Młode mamy to wiedzą, że niemowlęta i dzieci świetnie znoszą stały rytm dobowy, ale wydaje nam się, że u dorosłych to nie ma znaczenia. Ma, proszę Państwa, i to ma kolosalne znaczenie.
2: Zdrowy Wrocław.
18: Jeżeli masz problemy ze snem i chcesz się przebadać w laboratorium snu, wystarczy, że twój lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wystawi ci skierowanie na oddział chorób wewnętrznych. A pracownie, w których możesz zbadać sen, są m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej oraz Szpitalu imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.
2: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
19: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
20: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
2: Wrocławianie z pasją.
21: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w miasto projekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
8: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
21: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczny, koncentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno MIR, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
8: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane iglo, MIR.
21: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
8: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
21: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
8: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
21: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No, we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego, raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom, odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spodków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80. No ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać, tak jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
8: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
2: Do zobaczenia w galerii.
1: Żyjnia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żyjnia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
8: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
1: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym

0: Miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
1: To tak w detalach, jak jest w Żyni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
0: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką, patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała, bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny. Czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
1: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia na neonowym podwórku.

0: Parku przy ulicy Ruskiej i zabieram Was teraz tam.
1: Co jest grane we Wrocławiu?
0: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
2: Nie, to takie skojarzenie, pakistański ofis, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
0: No właśnie, tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
2: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
0: To znaczy?
2: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
0: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie
2: się. Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
0: W którym roku powstała?
2: 2009 był.
0: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
2: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby... że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system często, nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, mama tutaj jednej z autorki, próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
3: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski, przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe. Takie jedno chyba z tych miejsc, gdzie tworzy się taką sztukę, która naprawdę jest niezależna, nie powiązana z niczym. To ma też taki klimat swój, to miejsce, tak? Oni zaczynali od zera, ja to trochę później przyszedłem, tak? Ale też zaczynali od zera, to co różni przychodzili. I tak już zostało, tak?
2: Bo sztuka daje taką możliwość języka, szczególnie sztuki wizualne, gdzie na przykład jak się nie mówi, a się pokazuje sztukę, to można się wypowiedzieć, prawda? No bo osoba z niepełnosprawnościami, która na przykład jeszcze tego nie mówi, są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka skazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje, a tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej, artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
4: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Art Brucie, to przywołuję pracę takiego mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności. Odmawiamy im prawa do uczuć. Jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież no nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego w swoich pracach bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca zrobiona na Expo we Włoszech i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii, ona ma bardzo charakterystyczne R, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
0: Galeria Art Brut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac, kolekcję dzieł sztuki określanej jako Art Brut i Outsider Art.
1: Do zobaczenia w galerii.
2: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę. Obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
5: Nazywam się Krzysztof Tarnowski. Jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję obserwując codzienność. Codzienność, że nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko jeszcze jedna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje, bardzo poważne.
0: Całe historie tutaj są w tych pracach.
5: Tak.
0: A co panu daje w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Art Brucie?
5: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabranie doświadczeń kolejnych wystaw. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
0: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
3: To właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje prace, tak.
0: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś, czy
3: ja
0: ktoś...
3: Jeszcze, wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół i się zawsze przy stole pracowało, tak. cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są zwani celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami. Tylko to są prawdziwi twórcy.
0: Jak wygląda codzienność Art Brut?
4: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
0: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Art Brucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
4: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką prostą pantoflową trochę, bo to środowisko rodziców, dorosłych niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną, ono się zna. Ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju, ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne. To jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
2: Tak, o część osób też pracuje, po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś w innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład, czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą. Wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych, wszyscy są jakoś tak się wspierają. No i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele, wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, czyli też mieliśmy takie prace bardzo auto wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się no tak, całe jakby spektrum tych wszystkich i problemów, i działań. Jakby przyjmujemy to, bo tym jakby się zajmujemy tutaj, no nie?
0: Wrocławska Galeria Art Brut współpracuje z uznanymi artystami, ale też z różnymi instytucjami. Ich lista jest naprawdę długa, a wśród nich są galerie z Berlina i Poznania, teatr w Lublinie czy Fundacja z Drezna.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.
6: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Kilka tysięcy lat potrafią mieć przedmioty, które można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym we wrocławskim Arsenale. Każdy z nich to oczywiście osobna opowieść. Was zapraszam do poznania jednej z nich. O słynnym już baranku spod Wrocławia, dokładnie z Jordanowa Śląskiego.
1: Muzea we Wrocławiu.
10: Ta figura barana wykonana jest z gliny, ma wysokość ponad 32 cm, długość 37 cm, waży ponad 3,5 kg. Krystyna Jarysz, adiunkt w Muzeum Archeologicznym, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest to figura wykonana z gliny, wewnątrz jest pusta. Została odkryta ponad 100 lat temu, w 1925 roku, podczas eksploatacji żwirowni w Jordanowie Śląskim. Tam w związku z tym, że już wcześniej w tej żwirowni pracownicy natykali się na zabytki archeologiczne, to tam też był prowadzony taki nadzór archeologiczny i właśnie osoba, która prowadziła ten nadzór, została powiadomiona, że coś znaleziono. Więc niezwłocznie ten człowiek się tam udał i okazało się, że na głębokości około 0,5 metra znaleziono właśnie figurę tego barana. Figura spoczywała na lewym boku, prawy bok był uszkodzony i podczas eksploracji tył barana został też uszkodzony, więc tutaj widzimy ten jeden bok i tył został zrekonstruowany jeszcze w czasach przedwojennych.
11: A ja właśnie chciałam powiedzieć, że świetnie zachowany.
10: No tak, ogólnie jest bardzo dobrze zachowany, bo jest kompletny. To nie jest tak, że czegoś brakuje, bo bardzo często podczas badań archeologicznych natykamy się na naczynia czy przedmioty wykonane z gliny, ale i nie tylko z innych surowców, nie całe. Natomiast tu było takie szczęście, że ta figura była cała. On jest dość duży i jest unikalny dlatego, że z tego okresu i można się pokusić nawet o stwierdzenie, że może i trochę z późniejszych. Nie znamy takiego tak dużej figury zwierzęcej z terenu Europy. Oczywiście w tym okresie, bo to mówimy o okresie mniej więcej 5000 lat temu, właśnie znane są, no może przedstawienia, wizerunki zwierząt, czy baranów, czy głów zwierzęcych, baranków z tego okresu, ale to są bardzo małe przedmioty. Na przykład uszka, naczyń, to są bardzo małe, lub też znamy jedną główkę, którą odkryto też przed wojną, główkę barana, bardzo małą, z osady właśnie tej kultury, bo mówimy o kulturze pucharów lejkowatych, z Głogowa Nosocic.
11: A to jest tak, że skoro ta figurka została znaleziona pod Wrocławiem, można zakładać, że ona stamtąd dokładnie pochodzi, czy była jakoś przemieszczana na przestrzeni lat?
10: Została tam znaleziona, przy baranie znaleziono jeszcze fragment ostrza krzemiennego oraz naczynie typowe dla kultury pucharów lejkowatych, czyli puchar lejkowaty. Mniej więcej niecały metr dalej znaleziono jeszcze kubek należący do tej kultury i fragmenty ceramiki. Niestety obecnie nie zachował się ten puchar lejowaty ani ten narzędzie krzemienne, natomiast mamy jeszcze ten kubek w zbiorach, on jest niecały, oraz te fragmenty ceramiki. Co do barana, całkiem niedaleko, bo też w Jordanowie, ale niedaleko od znalezienia figury barana znaleziono również osadę tej społeczności kultury pucharów lejkowatych, więc ten baran wydaje się, że był wykonany właśnie przez tę społeczność, która te tereny wówczas zamieszkiwała.
11: Dlaczego oni wykonywali figurę barana? Tak po prostu dla ozdoby? Czy to nie jest takie proste?
10: No tak, proste byłoby bardzo prosto odpowiedzieć, natomiast to są czasy, przypomnijmy, mówimy tu o okresie 5000 lat temu. Nie mamy do tego czasu, z tego okresu żadnych źródeł pisanych, więc tu nie możemy mówić czegoś z całą pewnością. Natomiast, no cóż, on jest unikalny, bo jest to rzadkie znalezisko, tak jak już wspomniałam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy, że społeczności rolnicze, a to jest właśnie ten okres neolitu, no dla nich było bardzo ważne zwierzęta, te zwłaszcza hodowlane, więc zapewne baran, jak i pewnie i inne zwierzaki, no były istotne dla tych społeczności, bo oprócz oczywiście takiej funkcji, no te zwierzęta miały funkcje użytkowe, wiadomo, związane z pożywieniem, natomiast no barany też mają runo, mają wełnę, można z tego później wykonywać odzież, różne tkaniny, które się przydają i tak dalej, więc zapewne ten baran, w ogóle baran, pełnił istotną rolę dla tych społeczności. Ale jaką konkretnie rolę mogła pełnić ta figura? No tego się nie dowiemy. Zapewne było to związane z jakimś systemem wierzeń, możemy tak przypuszczać dla tych ludzi. On był istotny. Można też, może przez analogię, ale dość odległą, żeby sobie to jakoś wyobrazić, też zajrzeć nawet do Starego Testamentu. To są inne czasy troszkę, inne miejsce, trochę inni ludzie. Natomiast tam też jest mowa na przykład o składaniu ofiar z baranków. I w ogóle ten motyw tego baranka był bardzo ważny dla wierzeniach w religiach tych starożytnych z Bliskiego Wschodu. Także możemy założyć, że ten baran jordanowski zapewne też był bardzo ważny dla tych ludzi, ale niestety szczegółów nie poznamy już.
11: A jeśli chodzi o taką bardziej niedawną przyszłość, to ta konkretnie figurka barana z Jordanowa, ona też jest ważna dla nas oprócz tej wartości historycznej, bo też została odwzorowana nieraz.
10: Tak, jak najbardziej. No jedna rzecz, że muzea też sobie jakby robią kopię tej figurki i po prostu zwiedzający mogą po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, jak taka figura wyglądała. To jest jedna rzecz. Natomiast też z tego, co wiem, to gmina Jordanów ma w herbie właśnie tego barana. No to bardzo cieszy, że ten baran jednak gdzieś funkcjonuje w szerszej świadomości.
11: A to jest taka naturalna droga dla znalezisk właśnie takich wokół Wrocławia, że one trafiają do Wrocławia, do muzeum, czy jakby wyjątkowość tego znaleziska sprawiła, że on tu jest?
10: To znaczy, on został odkryty w 1925 roku i tutaj we Wrocławiu, w ówczesnym Wrocławiu, to było bardzo duże muzeum, które miało taki bardzo prężnie, mocno rozwinięty dział archeologiczny i tutaj faktycznie dużo, bardzo dużo, znakomita większość znalezisk właśnie z wykopalisk czy z przypadkowych znalezisk archeologicznych trafiała właśnie tutaj do muzeum i dlatego ten baran tutaj się znalazł. Natomiast on jest wyjątkowy dlatego, że po prostu jest takim baranem.
11: I można go podziwiać na stałej wystawie.
10: Tak, jak najbardziej. Naszego barana można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Archeologicznym w Arsenale, na drugim piętrze. On jest w odrębnej gablocie.
11: W Arsenale oprócz Muzeum Archeologicznego mieści się też Muzeum Militariów i w nim również można znaleźć różne ciekawe przedmioty.
1: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
12: Doktor Mariusz Cieśla, kierownik Muzeum Militariów.
11: Jesteśmy przy
12: krzywolufowym, ciężkim karabinie maszynowym.
11: I co to jest za broń? Dlaczego ona jest warta osobnej opowieści?
12: Może zacznę od 2002 roku, bo wtedy zaczyna się jej historia w Arsenale. Broń tą znaleźliśmy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki w dzisiejszej Akademii Wojsk Lądowych.
11: Razem z innymi, tak?
12: Tak, dokładnie. Znalazłem to, ja wtedy jeszcze służyłem w wojsku, bo jestem byłym wojskowym i kierownik wtedy, pan Jerzy Zarawski, wystosował odpowiednie pismo do władz wojskowych i nam ta broń została nam dana w darze. Zresztą tutaj jest dyplom, akt przekazania, który podpisał ówczesny dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, generał Baranowski.
11: Ale to ona była w magazynie po prostu, czy...?
12: Tak. Była w takim miejscu, gdzie szkolono podchorążych właśnie z broni strzeleckiej. Między innymi to była taka ciekawostka, jako ten karabin krzywolufowy. Ale tutaj odnośnie przekazania nam tego karabinu, niestety bardzo szybko zareagowało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i skontaktowało się z Ministerstwem Obrony Narodowej i minister obrony narodowej anulował decyzję śląskiego, dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego i tą broń przyznał Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. No odwołaliśmy się, ale wtedy ministrem był pan Szmajdziński. On podtrzymał swoją decyzję i od 2003 roku broń ta jest na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale u nas jest w długoletnim depozycie i można ją tutaj oglądać.
11: I robi wrażenie, w sensie wydaje mi się, że to jest bardzo, no jest nawet napisane, ciężka.
12: Tak, ciężka. W zasadzie broń ta jest w stanie magazynowym, to znaczy ona chyba nigdy nie była strzelana i dlatego pani zapytała na początku, na czym polega jej wyjątkowość, na tej krzywej lufie. I poza tym jest to jedyny egzemplarz w Polsce, tylko jeden.
11: I czyli to była jakaś pomyłka przy produkcji?
12: Nie, to nie była pomyłka. Tutaj, jak wspomniałem, ten 2002-2003 rok, na początku nie wiedzieliśmy, po co Rosjanie zrobili coś takiego, bo to jest rosyjska broń. Na pokrywie komory nabojowej jest znak zakładów w Tule, które produkują broń. To też samowary, ale w większości broń. I pod spodem jest rok produkcji 1953. No to tu taką anegdotkę żeśmy ukuli, że rok 1953 to jest rok śmierci Józefa Stalina. No i wtedy była aż taka załowa w Związku Radzieckim, że lufy opadały nawet, prawda? Ale nieprawda. Nieprawda, Rosjanie zrobili to na początku lat 50. Powstała koncepcja u nich robienia takich umocnionych stanowisk obronnych wzdłuż swoich granic, zwłaszcza granicy rosyjsko, czy radziecko wtedy jeszcze fińskiej i radziecko-chińskiej. I tam te karabiny maszynowe były właśnie w użyciu. Ale nie wiemy, ile ich wyprodukowali, czy one tam dalej są, nie wiemy tego. Ciekawostka, bo w żaden sposób nie jest to efektywna broń. Nie, to jest ślepy zaułek. Każdy karabin ma prostą lufę i tutaj tak to do dzisiaj produkują. Natomiast no, Rosjanie zrobili coś takiego, nam dali jedną sztukę, być może po to, żeby pokazać, prawda, że oni potrafią zrobić nawet karabin z krzywą lufą, żeby pokazać swoją technikę.
11: W jaki sposób to trafiło do Wrocławia w ogóle? No bo skoro taka broń jest...
12: Tego nie wiemy. Są takie poszlaki czy wzmianki w internecie, że w latach 70. broń ta była w WAT-ie, czyli Wojskowej Akademii Technicznej. I oni być może to oglądali. No to jest, oni zajmują się techniką, między innymi techniką broni strzeleckiej. Tak? I później być może trafiła, nie wiem, czy to będzie lata 70., czy lata 80., trafiła do Wrocławia.
11: Być może.
12: Znaczy, no raczej chyba tak, bo wojsko, jeżeli była w WAT-ie, to tutaj do naszego sławnego zmechu trafiła, tylko no nie wiemy w jakim czasie. No, rzeczywiście. Bo ciekawostka pokazywana, to nie jest jakaś super technika, ale ta krzywa lufa robi wrażenie. Tu dodatkowo jest skrzynia, gdzie są dwie lufy jeszcze tak zwane zapasowe i tu mamy na tym schemacie stanowisko. Ono było całe wkopane w ziemię, bo to było takie pancerne stanowisko, umocnione, także żołnierz tam był bezpieczny.
11: A widać, czy ktoś to próbował w ogóle nabić na przykład?
12: To znaczy, mówisz strzelać tego?
11: Tak, nie. Strzelać, rozumiem, że pan powiedział, że nikt z tego nie dałoby się, ale...
12: Nie, dałoby się. Tak, Rosjanie mówili, że z tego się da strzelać. Nawet tu jest celownik, taki peryskop. To jest taki celownik na zasadzie taki sam jak peryskop okrętu podwodnego, bo jest tylko jedna publikacja na temat tego Polska. To jest w Nowej Technice Wojskowej numer 3 z 97 roku. Jest taki artykuł na jedną stronę. W większości to są rysunki, ale autor tam mówi właśnie, że cała treść jest przetłumaczona z tajnej radzieckiej instrukcji. Także może już więcej nie mówmy, bo faktycznie jest to tajne.
11: Dobrze, i można tę broń na stałe tutaj oglądać.
12: Tak jest. Tutaj można na stałe sobie tą broń zobaczyć. No jak powiedziałem, jest to taka bardziej ciekawostka, bo będziemy to jest ślepy zaułek, bo ta lufa na pewno bardzo się szybko zużywała przy strzelaniu, trzeba było ją wymieniać, chociaż no, instrukcja według artykułu w Nowej Technice Wojskowej, wyszkolony żołnierz wymieniał lufę w 15 sekund. Może tak było, trudno tutaj to się z tym nie zgodzić, ale może tak było, że wymieniał, ale trzeba ją było wymieniać dość często, bo szybkostrzelność tej broni była duża, no to było 1000-1500 strzałów na minutę.
11: Budzi ta broń zastanowienie zwiedzających? Zwraca uwagę?
12: Tak, ale tak z uśmiechem.
9: Broń palna zajmuje sporo miejsca we wrocławskim Muzeum Militariów, ale znajdują się tam też m.in. unikatowe kolekcje hełmów czy białej broni.
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Startupy we Wrocławiu rozwijają się bardzo dynamicznie. I nie mówimy już tu o zwykłych, ale nowych aplikacjach na telefon. Teraz mówimy już o projektach, które wymagają pracy naukowców, którzy na przykład budują kamery, które latają w kosmos i robią zdjęcia satelitom. Produkują specjalne drobinki chemiczne, dzięki którym ekrany w naszych telewizorach świecą jaśniej i mają lepsze kolory. Temu, jak branża rozwija się we Wrocławiu i jak podbija świat, od lat przygląda się Michał Karbowiak z Polish TechMinds.
18: Nasz Wrocław.
19: Wrocław jest jednym z czołowych, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, ośrodków startupowych, czyli tych miejsc, gdzie istnieją, są zakładane firmy technologiczne o wysokim potencjale wzrostu. To wynika zarówno z potencjału samego miasta, z potencjału wrocławian, czyli najczęściej studentów uczelni wyższych, ale wynika też z tak zwanego ekosystemu, czyli ze wszystkiego tego, co powoduje, że taka firma może urosnąć. Startup to jest młoda firma technologiczna o wysokim potencjale wzrostu. Gdybym miał się odwołać do takiego najbardziej jaskrawego przykładu, no to Eleven Labs, czyli firma założona przez dwóch Polaków, która łączy w sobie technologię AI i głosu. Wydaje mi się, że w ciągu 4 lat urosła do 11 miliardów dolarów wycenę, czyli w ciągu 4 lat ten wzrost jest wykładniczy, zarówno jeżeli chodzi o wartość spółki, liczbę klientów. To jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład. Są także inne, również związane z Wrocławiem.
17: No właśnie, porozmawiajmy trochę o takim myśleniu, które we Wrocławiu się zrodziło i które rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na świecie widać.
19: No, według ostatniego raportu National Foundation for American Policy jest 9 Polaków w Dolinie Krzemowej, którzy zbudowali firmę wartą $1 miliard lub więcej. To są firmy, które pozostają wyłącznie w prywatnych rękach, więc nie wyszły jeszcze na giełdę. No i wśród nich jest firma Starburst, założona przez Kamila Bajdę-Pawlikowskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Człowieka, który nawet na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej pracował we Wrocławiu. Ona jest wyceniana na $3.3 miliarda, a zajmuje się połączeniem big data, czyli wielkich zbiorów danych z AI, czyli sztuczną inteligencją. No i to jest taki, powiedzielibyśmy z angielskiego, role model, taki wzór, na który mogą się powoływać, moim zdaniem, wrocławscy startupowcy.
17: Co jeszcze tutaj powstało?
19: No mamy choćby Infermedicę, czyli znowu AI w ochronie zdrowia. Jest oczywiście Brand 24, czyli narzędzie do monitoringu internetu. Jest Text, który kiedyś nazywał się LiveChat. To są już oczywiście firmy o określonej historii, ale wymieniam je dlatego, że mają taki wysoki komponent technologiczny i są po prostu rozpoznawalne nie tylko na świecie, czy właściwie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I mam nadzieję, że takich przykładów będzie z każdym rokiem coraz więcej.
17: Przyglądasz się temu, analizujesz to. Twój ostatni raport co pokazuje?
19: On pokazuje, że jest ogromny wpływ polskiej diaspory technologicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli że właśnie są Polacy, którzy zakładają miliardowe biznesy i trzeba sobie powiedzieć, że to są wyceny na przykład $850 miliardów OpenAI, stworzona przez Wojtka Zarębę z Kluczborka. To są pieniądze właściwie niewyobrażalne, moim zdaniem. No i też niewyobrażalny jest wpływ, no bo OpenAI to oczywiście twórcy czata GPT. Takich przykładów jest więcej. Cieszę się, że są wśród tych założycieli także kobiety, jak Joanna Kochania, która jest współzałożycielką takiej firmy Upside, wycenianej na $1.5 miliarda. To nie są tylko dane amerykańskie, dane takiego portalu europejskiego, który się nazywa Deal Room, pokazują, że suma tych jednorożców, na to się mówi, czyli startupów wartych przynajmniej miliard dolarów, gdyby ich podzielić między założycielami te pieniądze, to by było 125 miliardów dolarów na Polskę przypada. To jest czwarte miejsce w Unii Europejskiej, piąte w Europie, licząc Wielką Brytanię, a nie licząc Rosji, więc wpływ tej diaspory i to, co ona potrafi stworzyć technologicznie, jest ogromny.
17: Ja mam trochę problem, żeby sobie wyobrazić te pieniądze.
19: Nic dziwnego. Myślę, że dla każdego z nas kwota 850 miliardów dolarów czy 125 miliardów dolarów, one się już w pewnym sensie zlewają i nie możemy sobie ich wyobrazić, ale to tylko pokazuje skalę wpływu Polaków w sektorze technologicznym. Chcę powiedzieć, że na przykład z Wrocławia pochodzi Łukasz Kajzer, czyli człowiek, który był współautorem takiej absolutnie przełomowej pracy Attention is All You Need i to jest praca, która postawiła nowy fundament pod rozwój sztucznej inteligencji. Łukasz, czyli to wszystko, co dzisiaj znamy, to są tak zwane modele transformatorowe, czy architektura transformatorów. Natomiast Łukasz jest też doradcą i inwestorem w takiej spółce, która się nazywa Pathway i która dzisiaj zastanawia się, co będzie dalej, czyli jak sztuczna inteligencja może się rozwijać taniej, bo problemem, który zauważamy, do rozwoju sztucznej inteligencji potrzeba a. potężnych środków, b. potężnej mocy obliczeniowej, c. nieprawdopodobnej ilości energii. A Pathway pracuje nad tym, jak zrobić tak, żeby to wszystko można było robić efektywniej i opracowuje model, który ma upodobnić sztuczną inteligencję do inteligencji człowieka. Czyli gdybyśmy to mieli tak obrazowo powiedzieć, to dzisiejsze modele sztucznej inteligencji są trochę jak papuga, którą możemy napełnić wieloma danymi, ona je będzie powtarzać, ale nie będzie ich rozumieć, a Pathway pracuje nad rozwiązaniem, które ma upodobnić AI do dziecka, które w procesie rozwoju nabiera nowych umiejętności i w czasie staje się coraz lepsze, coraz mądrzejsze. No i to jest rozwiązanie, które jest wspomagane w cudzysłowie z Wrocławia, dlatego że współzałożycielem tej firmy i szefem jej technologii jest Jan Chorowski, który jest po Uniwersytecie Wrocławskim.
17: No, jak tak cię słucham, no to mam wrażenie, że big data, sztuczna inteligencja, to jest taki core tych startupów.
19: Pewno jest tak, że dzisiaj mamy po prostu do czynienia z rewolucją sztucznej inteligencji, co z kolei powoduje, że te najlepiej wyceniane firmy raczej pochodzą z tego sektora i właśnie cały software, oprogramowanie w cudzysłowie kręci się wokół wielkich zbiorów danych big data bądź sztucznej inteligencji. Natomiast zupełnie nie lekceważyłbym takiego sektora biotechnologicznego, czyli wszystkiego tego, co możemy zrobić i zrozumieć w obszarze generowania leków na przykład, czy po prostu wspomagania biologicznego rozwoju człowieka. Myślę, że takie trendy też są obserwowalne, a najbardziej przełomowy będzie ten, który te dwa strumienie połączy, czyli ten, w którym oprogramowanie nieprawdopodobnie wysokiej jakości wykorzystamy do tego, żeby ludzie byli zdrowsi, żyli dłużej, bądź mogli wyleczyć choroby, z którymi się dzisiaj męczymy.
17: Wróćmy trochę do twojego raportu, bo powiedzieliśmy o liczbach. A jakie są wnioski z tego raportu? Co z niego wynika?
19: Wniosków jest kilka. Pierwszy jest taki, że Polska na pewno może skorzystać na tym, jak wspaniałych przedsiębiorców technologicznych ma i to jest, czyli oni są pewnymi naturalnymi ambasadorami naszego kraju na świecie. Drugi wniosek jest taki, że musimy zrobić wszystko, żeby oni ze swoimi doświadczeniem i pieniędzmi do Polski wrócili. Oni nie muszą się tu przeprowadzać, wystarczy, że będą inwestować w te firmy, bo już rozumiemy, że zawsze wtedy, kiedy oni się dokładają do rozwoju tych firm, to te firmy rosną szybciej niż bez nich. A trzecia rzecz jest taka, że musimy bardzo pracować także z polską diasporą technologiczną, no bo jeżeli Polaków, którzy założyli miliardowe biznesy w Stanach jest 9, to Hindusów 96, a przedstawicieli Izraela 60. Jest kogo gonić, jest po co gonić, ale są też zdrowe fundamenty, żeby to zrobić.
17: No właśnie, jak to nas plasuje? Jak byś to ocenił?
19: Myślę, że bezapelacyjnie Polska znajduje się w czołówce światowej, jeżeli chodzi o jakość, szczególnie informatyków i to pokazują akurat wszystkie rankingi. My ich fenomenalnie kształcimy, Część z nich odnosi spektakularne sukcesy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc w skali do gospodarki to jest nawet trochę lepiej, czy w skali do wielkości kraju. Czyli polscy inżynierowie to jest dzisiaj serce OpenAI, to są ludzie zaangażowani w NVIDIA i w cały sektor rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie jest tylko takie, największe wyzwanie, jakie stoi, to jest połączenie Polski z tą polską diasporą technologiczną, ale to się też zmienia, dlatego że przykładowo założyciel firmy Apple, Steve Woźniak, pochodzące to nazwisko jest oczywiście z Polski, on miał polskiego tatę, ale dla niego Polska była takim dalekim krajem. Dla Luka Noska, który się już w Polsce urodził i jest inwestorem Ilona Muska, to jest kraj urodzenia i takiego, gdzie się odwiedza rodzinę. A już dla Matiego Staniszewskiego, czyli współzałożyciela Eleven Labs, wycena $11 miliardów, to jest kraj pierwszych inwestorów, pierwszych klientów, przyjaźni, mentorów i rozwoju talentu. To połączenie z Polską jest coraz silniejsze. I są dzisiaj młodzi, fantastyczni polscy innowatorzy, jak Fryderyk Wiatrowski, choćby z Victor.com, który mówi, ja nie chcę budować firmy nigdzie indziej. Ja chcę ją budować właśnie w Polsce.
17: Naturalnie mi przychodzi na myśl ta dyskusja, która się też przetoczyła ostatnio przez Polskę i przez Wrocław, o inwestycje w naukę, żeby zwiększyć te nakłady do 3% PKB, czyli jakby twój raport, twoje obserwacje i w ogóle to, co się dzieje na rynku startupowym, pokazuje, że inwestycja w naukę, inwestycja w zdolnych, mądrych ludzi naprawdę przynosi efekty.
19: Bezapelacyjnie inwestycja w naukę przynosi efekty, przy czym trzeba powiedzieć, że to musi być mądra inwestycja, czyli również polska nauka musi się zmienić. To nie wystarczy dosypać do niej pieniędzy. Mam na myśli, że jednak w porównaniu do tych amerykańskich uniwersytetów czy zachodnich, nasze są dość schierarchizowane, takie zastane, powiedziałbym, organizacyjnie, mam na myśli wyższe uczelnie. Dlatego pojawiają się pomysły, także pochodzące z Wrocławia od profesora Leszka Pacholskiego, żeby utworzyć nowe instytuty badawcze, instytuty, które będą bardziej nakierowane na współpracę z przemysłem, bo to, co udało się fantastycznie tym polskim innowatorom, to jest przenieść to, nad czym pracowali na poziomie naukowym, na poziom wdrożeniowy. Natomiast w Polsce jest taka dolina śmierci, prawda, między tym, co naukowcy opracowują na uniwersytetach, a to, co później jest realnie wykorzystywane w gospodarce. No i przykłady firm takich jak OpenAI czy Snowflake, współzałożonych przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wtedy, kiedy ten intelekt przeniesiemy z akademii do biznesu, dzieją się wielkie rzeczy. Ale żeby to się stało, nie wystarczą tylko pieniądze, więc z jednej strony chodzi oczywiście o inwestycje, ale z drugiej strony chodzi też o połączenie, pewną zmianę wewnętrzną, mentalną, ale też organizacyjną polskiej nauki.
17: Wróćmy trochę do Wrocławia. A z twojego doświadczenia, czego Wrocław potrzebuje, żeby jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku?
19: Z mojej perspektywy jednym z najważniejszych elementów ważnych dla dalszego rozwoju Wrocławia są połączenia międzynarodowe, w tym rozumieniu, że to jest połączenie wrocławskiego ekosystemu z innymi międzynarodowymi ekosystemami, takimi choćby jak Berlin czy Praga, czy może w dalszej części po prostu Dolina Krzemowa. Dlatego, że to jest jedno wielkie koło zamachowe. Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli jeżeli firma rozwija się we Wrocławiu, to stety albo niestety, żeby pozyskać nową rundę finansowania, czyli dostać zastrzyk kapitału, musi go szukać także na innych rynkach. Także dlatego, że dolar czy euro są po prostu inaczej przeliczane na złotówki. Poza tym geniusz nie rozwija się w izolacji. Żeby geniusz mógł rozbłysnąć, rozkwitnąć, to potrzebuje innych fantastycznych ludzi, także tych, którzy mieszkają w innych częściach świata. W związku z czym, jeżeli stworzymy rodzaj, ja bym powiedział nawet nie mostu, bo most jest taki statyczny, to musi być rodzaj przepływu intelektualnego pomiędzy Wrocławiem a największymi ośrodkami na świecie, takimi jak Palo Alto, to wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym rozwoju ekosystemu. Ale chodzi właśnie o dynamikę i o to, żeby nie budować rzeczy we Wrocławiu tylko dla Wrocławia, tylko żeby budować we Wrocławiu rzeczy dla świata.
20: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
17: Jubileuszowa 10. edycja największej konferencji technologiczno-biznesowej Made in WRO odbędzie się w dniach 27-28 października we wrocławskiej hali stulecia.
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
20: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
21: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
23: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gondów Mały.
18: Remonty we Wrocławiu.
24: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotnicza 22, kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne, mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
23: To bardzo stary port, dodajmy.
24: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Oto taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
23: W jakim stanie jest ten budynek?
24: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, klatka schodowa, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
23: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
24: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrze, odrestaurowane zostaną schody. Również stolarka okienna, stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
23: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
24: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten stan, jego stan techniczny. Stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową. Teraz przyszedł czas na kolejną.
23: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
24: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
23: Największe podwórko we Wrocławiu, ono ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
24: Tak, podwórko na Ubinie w kwartale ulicy Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
23: Wrocławski budżet obywatelski?
24: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak też się stało. Projekt wygrał. Plac zabaw powstał. Bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do polansowania. Pojawiły się też tablice sensoryczne, a także, co ciekawe, takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników. I to był taki pierwszy sygnał do zmian, które zaczęły się dziać na podwórku, ponieważ projekt WBO został rozbudowany. Dostał wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego i my już w październiku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, które będą kontynuacją tego placu zabaw. Powstanie mini skatepark, będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
23: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia.
11: ostatnia tych prac.
24: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ta plac, nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania, nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały za sucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej, ma cień, czy ono, nie wiem, ma zastoj wodne. I tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
11: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania. Śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe. Będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
24: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie. Czyli plac zabaw, który już powstał oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszojezdnych.
11: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
24: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
11: No właśnie, to jest takie podwórko, ogromne podwórko kamieniczne, ale są tam też oficyny. Jak to się stało, że ono jest tak duże?
24: Podwórko dzisiaj bardzo duże, wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Na podwórku mieściły się fabryki, zakłady, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, ale pozostały fundamenty, więc zobaczymy, co odkryjemy przy pracach budowlanych.
11: I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś na terenie tego podwórka mieściły się winnice. A teraz już, tak jak obiecałam wcześniej, przenosimy się na drogi Wrocławia i Dolnego Śląska.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Wrocławia.
22: Komisarz Rafał Gredżuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
11: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
22: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia. Od 5 lat musi mieć prawo jazdy. Nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości. Wtedy po trzech takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią dwa wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie, przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
11: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
22: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie, dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. No, chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania,

0: stanie, nie wiem, mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią no, jeździć szybciej i mają no, tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
0: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym szczelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków.
1: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
0: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
1: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
0: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadałem, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
1: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
0: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedzie samochodem, rowerem, hulajnogą, elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu, no dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabiorę Was na Plac Budowy i do teatru. Stowarzyszenie Kobietostan to wrocławska grupa, która robi teatr w miejscach, gdzie właściwie nikt się tej sztuki nie spodziewa. W więzieniach, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności i w domach samotnej matki. Co dokładnie robią aktywistki? Z kim pracują? I co chcą pokazać publiczności? O tym w drugiej części programu. A teraz, tak jak obiecałam, Plac Budowy, Brochów i Łopata Wbita, a za niespełna 2 lata ma powstać tam 200 mieszkań na wynajem. TBS Wrocław zaczyna budowę. W bloku na parterze będzie miejsce na duży sklep, lokale usługowe, przedszkole i miejską bibliotekę, a także na nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja ma spełniać standardy zielonego budynku, będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu, a w pobliżu powstanie zielony skwer.
7: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
8: Symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę

0: mieszkań od TB z Wrocław w ramach inwestycji na osiedlu Brochów. Spotykamy się tutaj w miejscu szczególnym. Ruszamy pełną parą z budową 200 mieszkań na stabilny i tani wynajem we Wrocławiu. Nie jest to po prostu budowa, to jest największa inwestycja, którą TBS Wrocław realizuje w ramach swojego planu rozpisanego do roku 2028. Poproszę panią prezes Iwonę Gosę o kilka słów.
1: Inwestycja planowana jest do oddania już do zasiedlenia w drugim kwartale 2028 roku. Wykonawca rozpoczął już ciężkie roboty związane z wykopami pod część garażową. Inwestycja jest i będzie przyjazna dla mieszkańców. Spełniamy standardy zielonego budynku. Będzie dużo zieleni, będzie woda opadowa zagospodarowana w dużej części na terenie inwestycyjnym. Będzie zagospodarowany skwer zielony, będą ławki, przyjazne obszary dla mieszkańców po to, aby sobie również móc odpocząć od ciężkiej codzienności. Patio będzie zlokalizowany, plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców. Co ważne do zaakcentowania jest również, że w części parterowej budynku będą lokale usługowe. Będzie również znajdowała się część społeczna i przewidziane jest tutaj przedszkole, jak również miejska biblioteka publiczna. Znajdą również swoje powierzchnie wielkopowierzchniowy sklep, jak również drobne lokale usługowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że te prace już się rozpoczęły i już są w takim zaawansowaniu. Dziś symbolicznie zaakcentujemy te prace po to, żeby, mam nadzieję, w 2028, może na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, inwestycje odebrać i oddać do użytkowania.
2: Wrocławianie z pasją.
3: A teraz reżyserka Agnieszka Bressler i pedagogzka Iwona Konecka opowiedzą o Kobietostanie.
4: Kobietostan jest wrocławską organizacją równościową, która za taki swój cel, za misję stawia sobie przywracanie głosów niesłyszalnych, tych historii, które są gdzieś ukryte, uwidacznianie tego, co na co dzień gdzieś w tym dyskursie publicznym nam się gubi, tych wszystkich tematów, przede wszystkim tematów dotyczących kobiet, które chcemy przywrócić na powierzchnię.
5: Kobietostan to jest taka kraina, w której możliwe są rzeczy, które często naokoło bywają niemożliwe i wśród nich jest przede wszystkim spotkanie. Takie szczere, otwarte, w bezpiecznej atmosferze, no i twórcze. My pracujemy w dużej mierze z kobietami, na przykład w tym roku we Wrocławiu, z kobietami z doświadczeniem kryzysów różnego rodzaju. Też często pracujemy z kobietami osadzonymi, ale też ze wszystkimi nami, które potrzebują spotkania i potrzebujemy porozmawiać i poujawniać rzeczy, które nam są bardzo bliskie, a które w takim szerokim dyskursie nie są słyszane. Na przykład poświęcone tematom menstruacji i menopauzy, które ja też współtworząc ten spektakl na własnej skórze doświadczyłam, jaki to jest poruszający i wzmacniający moment, kiedy możemy te rzeczy, które zwykle szepczemy tylko najbliższej przyjaciółce albo mamie na ucho, powiedzieć sobie głośno. Daje taką ogromną siłę w poczuciu, że ja nie jestem z tym sama.
3: W jaki sposób pracujecie z kobietami?
4: Tworzymy teatr partycypacyjny i ta partycypacja, czyli to uczestnictwo, odbywa się na wszystkich poziomach. Praktycznie nigdy nie przychodzimy do grupy z gotowym tematem, czy z gotowym, nie wiem, scenariuszem, wizją spektaklu, tylko to jest coś, co powstaje z tego spotkania. Poszukujemy tematów, które są dla nas ważne, ale też później sposobów przekucia tego tematu w jakąś opowieść sceniczną. Współpiszemy scenariusze, wspólnie się pochylamy nad tym, w jaki sposób widz czy widzka w ten spektakl wchodzi. Często to są działania jakoś interaktywne i od początku do końca uczestniczki naszych warsztatów, a później spektakli są jakby zaangażowane, czują się odpowiedzialne za te procesy, mają poczucie, że to jest coś, co robimy wspólnie, razem i że to jest nasza wspólna opowieść. Pamiętam, jak realizowałyśmy spektakl w zakładzie karnym i to były takie bardzo trudne historie, którymi dzieliły się dziewczyny i jedna z nich powiedziała nam wtedy, że to, co jest niewypuszczone, rośnie w środku i że to uwolnienie jest takimi drzwiami, które można odemknąć, żeby wypuścić z siebie te trudne tematy, zintegrować je i w ten sposób teatr może być też terapeutyczny.
3: Jakie wam się pojawiają tematy, jakie zagadnienia, z czym kobiety pracują z wami?
5: Mówimy i rozmawiamy i potem razem mówimy i o tematach trudnych, na przykład związanych z wykluczeniem społecznym, bo proszę sobie wyobrazić, jaka stygma jest na kobiecie, która odbywa karę pozbawienia wolności. Co się dzieje z nią i jej otoczeniem, kiedy ona potem wychodzi na wolność. Ale rozmawiamy też o tematach takich ku sprawczości i ku zmianie. Na przykład, co to znaczy, że kobieta może mieć władzę?
6: Dwa nasze spektakle dotykają takich tematów, które właśnie wypłynęły z rozmów. Z jednej strony nasza wrocławska grupa warsztatowa kobiet zaprasza na pokaz zejścia, czyli takiego zdarzenia performatywnego, spektaklu, który mówi właśnie o zmaganiu się z kryzysem. Zejście jako trochę też metafora depresji i tego, co można wziąć, w jaki sposób przekuć tą słabość w siłę, w jaki sposób pozbywszy się tych wszystkich masek, które narzucane mamy społecznie, możemy też z momentu trudności znaleźć w sobie siłę, żeby powstać. Zejście, ale też w drugą stronę. Wyjście, wzrośnięcie. A druga nasza propozycja to Matkopolis, spacer po braku, w którym z kolei przyglądamy się znowu tematowi niewidocznemu, czyli opiece nad dzieckiem w przestrzeni publicznej, tej matce, która zmaga się z niedostosowaniem miasta do potrzeb opieki nad dzieckiem, z krawężnikami, z brakiem przewijaków, ale z drugiej strony przede wszystkim zmaga się z oceną, zmaga się z wzrokiem, z opiniami wszystkich dookoła, którzy uważają, że dla tego dziecka i dla tej matki najlepsze miejsce jest w domu, a nie na ulicy, a nie w restauracji, a nie na wydarzeniu kulturalnym.
3: I broń Boże, żeby karmiła w przestrzeni publicznej.
6: Broń Boże, właśnie dlatego jesteśmy po wydarzeniu Karmimy Piersią na Świdnickiej, w ramach którego zaprosiłyśmy matki karmiące piersią do tego, żeby wspólnie usiąść na krzesłach performatywnie w obecności przechodniów i nakarmić dzieci po prostu.
3: Wspomniałaś o tym właśnie, jak miasta są albo nie są przystosowane. A jak to wygląda we Wrocławiu z twojej perspektywy?
6: Ja jestem na świeżo, bo jestem mamą dwulatka i dla mnie to było odkrycie miasta na nowo. Dla mnie to były po prostu historie tych dni, kiedy ja się bardzo spieszyłam i przyjeżdżały 3 tramwaje wysokopodłogowe pod rząd. Albo kiedy wysiadałam z tego tramwaju, klinował mi się wózek i nikt nie był w stanie mi pomóc, a tylko rzucić komentarzem typu: pani nie wie, że się z tramwaju wózkiem tyłem wysiada. Ja nie wiedziałam, robiłam to po raz pierwszy. To też były dla mnie takie trudne momenty. Momenty, kiedy ktoś w restauracji wstaje i się przesiada do innego stolika gdzieś dalej, bo ja karmię piersią. Myślę, że ten spektakl jest takim właśnie naszym wspólnym głosem o tym, żeby zaznaczyć, że to jest nasza przestrzeń. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dzieci, jest przestrzenią matek, karmiących, matek z dużymi wózkami, matek nieogarniających, bo my nie musimy ogarniać cały czas. Potrzebujemy też tej pomocy.
5: Mamy też fajny feedback od osób, które nie mają tego doświadczenia rodzicielstwa w mieście, że odkrywa się przed nimi świat, który do tej pory był tuż obok, ale nie był widoczny. Ja na przykład, odkąd zrobiliśmy ten spektakl, inaczej parkuję, ale też naprawdę można, i teatr na to pozwala, wejść nie tylko poprzez dysputę intelektualną, ale to też poprzez metaforę i emocje w świat, którego nie znamy na co dzień.
2: Tym żyje Wrocław.
3: To powiedzmy trochę o festiwalu Femini City.
5: Najpierw zejdziemy do podziemi. Czyli zaczynamy od tego projektu, o którym mówiła Agnieszka, Zejście. To są wrocławskie kobiety, które opowiadają o doświadczeniach własnych kryzysów i razem zastanawiamy się, co w tym kryzysie można dla siebie odnaleźć. Zaraz po zejściu spotykamy się przy długim stole i odbędzie się dyskusja, która dopuszcza każdego do głosu, w której nie ma wyróżnionych panelistek. To jest dyskusja przy długim stole i to jest format, który sam się moderuje. Po prostu osoby, które chcą zabrać głos, zajmują miejsce przy stole. Tych miejsc ograniczona ilość. Jeżeli ktoś skończył mówić, zwalnia miejsce dla kogoś nowego i nie ma nikogo, kto moderuje dyskusję. Mamy natomiast wspólny temat i to są prawa kobiet na stół. Czyli rozmawiamy o tym, co wciąż nas dotyczy i mogłoby wymagać zmiany lub jest przestrzenią jakichś naszych marzeń. Pytasz nas o to, jak my wybieramy te tematy. Jest szansa na doświadczenie całego kalejdoskopu tematów ważnych dla kobiet nie tylko u nas we Wrocławiu czy w ogóle w Polsce, ale dla Serbek, Słowenek, Francuzek, Węgierek mieszkających w Rumunii jako mniejszość. I te tematy są różne. Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy właśnie kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej, a spektakl z Serbii negatywnych stereotypów związanych z kobietami, które prowadzą i klisz też kulturowych potem do przemocy na kobietach, a czasem nawet kobietobójstwa.
6: Staramy się te spektakle łączyć z wydarzeniami towarzyszącymi. Takim szczególnym dla nas punktem programu jest wieczór, kiedy w piekarni spektaklowi od pierwszej do ostatniej, czyli właśnie temu naszemu słoweńskiemu spektaklowi o menstruacji, towarzyszyć będzie otwarcie po raz pierwszy we Wrocławiu instalacji Czerwony Namiot Izy Moczarnej Pasiek. To jest taka ogromna konstrukcja namiotu stworzonego z prac wykonanych przez uczestniczki warsztatów menstruacyjnych. Ten namiot będzie scenografią spektaklu. Na koniec spektaklu on zjedzie w dół i zaprosimy publiczność do wejścia do środka, do udziału w takim symbolicznym kręgu menstruacyjnym, czyli do udziału we wspólnej rozmowie o menstruacji. Cały festiwal kończymy zaś w niedzielę po spektaklu Matkopolis Spacer po braku, czyli tym spektaklu o macierzyństwie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, panelem dyskusyjnym, który poprowadzi Alina Szeptycka pod tytułem Uwidacznianie, gdzie wspólnie z zaproszonymi gościniami z różnych wrocławskich organizacji kobiecych czy równościowych, z działaczkami, z aktywistkami, porozmawiamy o tych wszystkich tematach, które wymagają naświetlenia. A w drodze na spektakl i na debatę, idąc korytarzem Instytutu Grotowskiego, będzie można zobaczyć wystawę Fundacji na Rzecz Równości Szlakiem Dolnoślązaczek, czyli wystawy, która gromadzi portrety kobiet Dolnego Śląska, ważnych kobiet, działaczek, ale często działaczek, o których my nie wiemy. Znowu uwidaczniając te wizerunki.
5: My wielokrotnie spotykamy się z reakcjami nie tylko pełnymi wdzięczności, ale też takiego głębokiego poruszenia związanego z właśnie byciem szczerą w jakiejś szerszej wspólnocie. My pracujemy też z mężczyznami, ale często tworzymy społeczności tylko kobiece, w których pewne tematy i pewien sposób rozmawiania jest inny, ale też dbamy, żeby to była wzmacniająca kobieca społeczność. I łez, i emocji, ale też takich małych odkryć, które kobiety odkrywają same dla siebie. I to się wydarzy właśnie u nas w tej krainie kobietostan.
2: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
3: Agnieszka Bresler jest też laureatką plebiscytu Wrocławianka Roku. Została doceniona za działalność artystyczną, bo jak argumentowała kapituła kilka lat temu, dzięki swoim projektom przywraca nadzieję i sprawczość osobom wykluczonym. A ja przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatury w tegorocznym plebiscycie Wrocławianka Roku. Można to zrobić przez specjalny formularz, a zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.
2: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Siemanko, już 10:00, tu jest Weekend of Melo, tu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie opoka. Siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No, chyba że ktoś w pracy, to pochwalcie się gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Bolane. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Czyta lektor AI.

0: Obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastik strach z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
11: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safri Duo. Uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często, jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak. After party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Krono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Krono.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Dużo dobrego.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
20: Lidl, to się opłaca.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
22: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
26: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
0: taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: 100 krotka.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? O poka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hypie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed from Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29 urodziny Carrefour. Fura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Za mniej.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dużo dobrego.
13: Teraz w netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Za mniej.
0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
25: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko.

0: pokaż mi, co buję cię jak.
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kuryw w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami. I've been fighting.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Cześć, tu baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dużo dobrego!
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8,11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraj na mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
20: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław.
23: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Siemanko, inni gadają, a my już gramy Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Band World Wave Melo Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł, ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja, za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego zapisnego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, tu baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: Ventim.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Góry Alp DWS wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino! Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie!
8: O reklamie.

0: Acapulco, Jason Derulo, Weekend of the Mellow. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej.
1: Coś takiego może.
0: Dobra, odhaczone zaliczam. Kukułka. Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze

0: Out of My Head i Fort Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk to You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to twój.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
8: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
8: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

fasulki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie. Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Five for Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać, co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już no money.

0: Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą spod byka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. Imani, Don't Be So Shy, za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecam. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Mam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego melo. A dobre melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self-Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Slay.
1: Reklama. Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
1: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
0: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
1: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
0: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Get This Party Started i Westland w Melo Radio Tu, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11. To taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10:00. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: naște avea. Alexia z numerem ducha, z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróżby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Oliwka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz, meloradio.pl, tam czekamy.

0: Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest Before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ile Aux i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reclamă. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: O reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reasons na dobre wejście w 16. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16. playce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Kygo i Take Me Back. Tak, podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu. To jest Before przed dobrym Melo. A za chwilę o nowej części Szreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loterii.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach. Mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

to Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: YC Lavinia i Stars w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: 3, 17, 40.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę to chce sobie po prostu

0: James Hype i Confession, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. No, a za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w służbach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato, a u Shiana to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapraszamy Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to o nas. Mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: O reklamie.

4 Ipsy Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: Dishes.
1: To Eli Oaks i Breaking Dishes, to before przed dobrym melono. Do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną apką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki. No i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować.

0: To Sexy Magic w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka, zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: reclamă.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

to Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą, jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę, no babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: to Treasured Soul. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Tobi Romeo i Fly High, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: Klaus i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 20 dzisiaj dzień ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
11: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradiu.
11: Where imaginations run wild.
0: Dobre Melo w Meloradiu. Melo.
11: A place where curiosity...

Find every episode of Cyberpunk Radio on Mixcloud.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech. Zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehaba i Artbat. Numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Carebut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

czas słuchacie This is SkyTech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice, a już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

słuchacie, this is Skytek. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.